0: Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
3: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
1: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
5: Bieda na wsi.
6: Merkel sort do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
7: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
4: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
9: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
10: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
12: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
11: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut.

0: dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
1: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie, tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź,

0: miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź.

0: turystami, którzy odważyli się przyjechać do Poleńczyka.
1: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
2: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
3: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na jako kuracjuszka.
4: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
3: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
4: No misia.
3: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
5: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
6: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu.

0: pojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
1: 100 lat jeszcze.
2: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
3: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
4: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
5: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
6: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
7: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Jurii przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

matury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Kazania sejmowe. Piotr Skarga pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Grójcu, małym miasteczku nieopodal Warszawy. Po studiach na Akademii Krakowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Do jezuitów wstąpił tuż po przyjeździe do Rzymu. Gdy ponownie wrócił do kraju, uczył w szkole. Był kaznodzieją, ale zajmował się też twórczością hagiograficzną, czyli żywotami świętych. Angażował się również w sprawy Polski, co potwierdzają kazania sejmowe. Po raz pierwszy kazania Skargi miały być wygłoszone podczas obrad Sejmu w roku 1597, ale ostatecznie zaniechano tego pomysłu. Autor nawoływał w nich do opamiętania się, zanim nastąpi upadek Polski. W całym utworze jest 8 takich kazań. Nawiązują do sytuacji politycznej naszego kraju za czasów panowania Zygmunta III Wazy. To nie były najlepsze czasy dla Polski, ponieważ rosnąca pozycja szlachty utrudniała wprowadzanie zmian ustrojowych. Szlachta wymuszała na władzy coraz więcej przywilejów, a próba walki z tym zjawiskiem kończyła się jeszcze większymi sporami i rosnącą niechęcią społeczeństwa. Zygmunt III Waza bardzo chciał zmian, ale próbował również realizować inne, bardziej osobiste cele. Jego plany nie podobały się szlachcicom, którzy w okresie jego rządów mieli znaczną przewagę liczebną. Nie będziemy cię tu zanudzać.

opowiadać historią. Więcej faktów na pewno poznasz na lekcjach. Przejdźmy zatem do podstawowych informacji o lekturze. Poznaj niezbędne minimum. Kazania sejmowe Piotra Skargi to zbiór 8 traktatów politycznych. Każde kazanie autor opatrzył numerem i tytułem, ponieważ chciał, aby traktowano je jak osobne części. Ich treść jest skierowana głównie do posłów i senatorów zasiadających w Sejmie, którzy mieli największy wpływ na losy państwa. Niestety, nigdy ich tam nie przeczytano. Pomimo tego stały się jednym z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. Pamiętaj, że w renesansie królował humanizm.

stały się jednym z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. Pamiętaj, że w renesansie królował humanizm.

greckim tłumaczeniu oznacza człowieczeństwo. Założenia humanizmu były dalekie od zasad, które wyznawano w średniowieczu. Duchowieństwo nie miało już tak dużego wpływu na człowieka jak wcześniej. W renesansie stawiano na jednostkę, jej zachowania oraz sprawy materialne i duchowe. Było to poniekąd wbrew Kościołowi, z czego duchowni nie byli zadowoleni. Poza tym otwarcie krytykowano wszelkie wady społeczeństwa, co wcześniej było nie do przyjęcia. W swoich kazaniach sejmowych Skarga umieścił wiele cytatów z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Ich rolą miało być wpłynięcie na uczucia odbiorców. W pierwszym z napisanych traktatów wymienił wszystkie problemy, które jego zdaniem trawiły Polskę w tamtym okresie. W kolejnym zaś nawoływał do zaprzestania sporów, które miały rzekomo negatywny wpływ na sytuację polityczną państwa. Następne kazania Skargi omawiały problemy Polski trochę dokładniej. Autor zwracał w nich uwagę na tolerancję wobec heretyków, którzy sprzeciwiali się duchowieństwu. Według niego była to jedna z chorób kraju. Uważał także, że monarchia z jasnymi i klarownymi zasadami da stabilizację, której Polska tak bardzo potrzebuje. Konieczne było wypracowanie sprawnie działającego systemu sprawiedliwości, aby ograniczyć popełnianie przestępstw. O tym, co dokładnie mówił Piotr Skarga w swoich kazaniach, zaraz się przekonasz, ponieważ przechodzimy do właściwego streszczenia utworu. Postaramy się prosto i logicznie omówić najważniejsze postulaty. A teraz właściwe streszczenie utworu. Kazanie pierwsze. Ma być wstępem do wszystkich kazań. Kaznodzieja rozpoczyna je apelem do posłów i senatorów, aby ci przed każdymi obradami modlili się do Boga, ponieważ tylko On jest im w stanie dać wystarczającą mądrość do rządzenia. Ich zdolności do sprawowania władzy Skarga uważa za bydlęce, ponieważ cechuje je przywiązanie do rzeczy materialnych. Kaznodzieja wymienia też choroby, które trawią państwo polskie. Wieczne spory, brak zaufania, niezgodę wśród społeczeństwa, brak solidarności i dyscypliny wśród szlachty. Według Skargi to właśnie szlachta namawia ludzi do buntu, a jej karygodne zachowanie wynika z poczucia bezkarności. Autor wymienia grzechy rządzących: upór, pijaństwo, pychę, nierząd oraz brak spokoju. Uważa, że można się ich pozbyć jedynie dzięki modlitwie. Kazanie drugie. Wtóre. Rozpoczyna się stwierdzeniem, że w świecie nie ma nic trwałego i nieśmiertelnego. Duchowny podkreśla, że braku sprawiedliwości i nietolerancji wobec władzy nie da się wyleczyć, jeśli ludzie nie zaczną okazywać sobie miłości. Powinno się to przekładać nie tylko na rządzenie, ale też na życie codzienne. Nawiązuje przy tym do męczeńskiej śmierci Chrystusa, który poświęcił się dla drugiego człowieka. Twierdzi, że Polacy żyją w dostatku, ale nie umieją tego docenić. Kazanie trzecie. Jest nawoływaniem do zgody i wolności. Skarga ponownie odwołuje się do Chrystusa. Przytacza słowa, którymi Jezus zwracał się do swoich uczniów, słowa, które są przykładem miłości do bliźniego. Twierdzi, że społeczeństwo powinno być zgodne. Jest przekonany, że kłótnie i spory doprowadzą do upadku Polski. Kazanie czwarte. Skarga rozpoczyna je przytoczeniem historii o wyzwoleniu Izraelitów spod egipskiej niewoli. Według niego kapłaństwo powinno stanowić fundament dla rządów. Kaznodzieja przypomina też o dawnych władcach, dla których wiara w Boga była bardzo ważna. W kazaniu znalazło się miejsce również dla biskupów, którzy podlegali cesarzowi Imperium Rzymskiego. Opowieścią o nich Skarga chce udowodnić, że korzenie religii są w katolicyzmie i ludzie, którzy są innego wyznania, nie powinni sprawować w Polsce władzy. Nazywa ich heretykami, którzy doprowadzą kraj do upadku. Kazanie piąte. Jest w zasadzie kontynuacją poprzedniego kazania, ponieważ kaznodzieja ponownie podejmuje temat heretyków. Jego zdaniem tolerancja herezji w Polsce nie powinna mieć miejsca, ponieważ tacy ludzie działają przeciw Bogu, więc nie mają Jego błogosławieństwa. Brak wiary w Boga sprawia, że niezależnie od chęci nic im się nie udaje. Na końcu kazania modli się o to, aby udało się ich nawrócić. Kazanie szóste. Skarga rozpoczyna to kazanie wyrażeniem dezaprobaty wobec działań, które prowadzą do osłabienia władzy królewskiej. Monarchię porównuje do instytucji małżeństwa, twierdząc, że król i jego poddani są postrzegani jako mąż i żona. Według Skargi żona powinna wspierać męża i być jego poddaną. Twierdzi, że

Tak samo powinien zachowywać się lud w stosunku do swojego władcy. Apeluje także o zachowanie odpowiedniej hierarchii wśród rządzących. Uważa, że szlachta nie powinna domagać się takich samych praw jak wyżsi rangą senatorowie. Posłom z kolei nie wypada tak bardzo ingerować w rządy króla. Demokrację uważa za najgorszy rodzaj rządów. Chciałby, aby w Polsce królowie byli szanowani, o co zresztą modli się na końcu traktatu. Kazanie siódme. Tę część skarga poświęca rozważaniom nad brakiem sprawnie działającego systemu sprawiedliwości. Uważa, że najważniejsze jest prawo, które dał ludziom Bóg. Twierdzi, że skoro król dostosował się do zasad wyznaczonych przez Boga, to samo powinni zrobić jego poddani. System sprawiedliwości w Polsce musi działać sprawnie i bronić wszelkich cnót, a każdy mieszkaniec ma być traktowany tak samo. Modli się zatem do Boga, aby ten zesłał na ziemię właściwe prawa. Kazanie ósme. To ostatnie kazanie skargi. Przygotował je specjalnie na zakończenie obrad posłów. Tłumaczy im, jak brak kar może wpłynąć na sytuację Polski. Cytuję przy tym fragment z Księgi Izajasza, który mówi o karze za grzechy. Chciałby, aby społeczeństwo polskie zachowywało się poprawnie i szanowało wiarę w Boga. Pragnie skończyć z okradaniem kościołów, mężobójstwem i upadkiem sądów. Ogłasza również 3 dni skupienia, dzień na spowiedź i odkupienie grzechów, na obietnicę poprawy oraz na usprawiedliwienie postępowania. Kazanie po raz kolejny kończy modlitwą o Boże miłosierdzie. To już koniec streszczenia utworu, ale zostań jeszcze z nami, bo najważniejsze dopiero przed tobą. Przejdźmy do podsumowania. W podsumowaniu przypomnimy ci najistotniejsze fakty, aby nic ci nie umknęło. Postaramy się też omówić samą budowę oraz problematykę utworu. Dzięki temu będziesz miał szansę na wzięcie czynnego udziału w lekcji. Piotr Skarga był kaznodzieją pochodzącym ze szlacheckiej rodziny. Duchownym został po ukończeniu studiów, gdy wyjechał do Rzymu. Kazania sejmowe nie były jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał ich o wiele więcej, lecz to właśnie te traktaty stały się jednym z jego najlepszych utworów. Tworzył w dobie renesansu, kiedy popularnością cieszył się nurt humanizmu. Stawiano wtedy na człowieka i jego zachowania w społeczeństwie, odchodząc nieco od kwestii honoru i męstwa tak ważnych w średniowieczu. Kazania sejmowe Piotra Skargi wydano w roku 1597. Przekład wiele razy powielano, zawsze jednak bazował na oryginale. Całość utworu to 8 kazań pełniących funkcję tzw. traktatów politycznych. Tego rodzaju publikacje były popularne w epoce renesansu. Ich rolą było wypowiedzenie się jednostki na tematy związane z rządami oraz zachowaniami społecznymi i nierzadko krytykowanie panujących zasad. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowywano je zwykle w ramach publicznych wystąpień. W kazaniach sejmowych nie brakuje cytatów z Biblii, które stanowią rodzaj porównań i odniesień w stosunku do życia codziennego. Autor używa metafor za każdym razem, gdy rozpoczyna kolejne kazanie. Dużo się też modli. Skarga chciał, aby jego kazania zostały wygłoszone na zebraniu obrad Sejmu, dlatego ich język przekształcił na mówiony, a nie pisany. Niestety jego traktatów nigdy nie przedstawiono. W kazaniach sejmowych znalazły się klasyczne elementy oracji, czyli exordium, które jest wstępem, wprowadzeniem do przemówienia, narratio, będące zapowiedzią treści przedstawianych za pomocą argumentów, argumentatio, które w tym przypadku ma za zadanie przedstawienie dawnych czasów, co ma stanowić argument przemawiający za powrotem do nich, konfutatio, w którym skarga opowiada, co trzeba zmienić, aby w kraju żyło się lepiej, epilogus, będący podsumowaniem wystąpienia. Spróbuj utrwalić te informacje. Dzięki nim możesz zdobyć uznanie w oczach swojego nauczyciela. I na koniec kilka słów dla ambitnych.

zmienić, aby w kraju żyło się lepiej. Epilogus, będący podsumowaniem wystąpienia. Spróbuj utrwalić te informacje. Dzięki nim możesz zdobyć uznanie w oczach swojego nauczyciela. I na koniec kilka słów dla ambitnych.

samego oratora. Skarga uważa się w nich za proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co idealnie wpisuje się w ideę kazania. W swoim przemówieniu wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. Spróbuj zapamiętać, do czego nawoływał Skarga w swoich kazaniach. Na pewno przyda ci się ta wiedza na lekcjach. Nie zapominaj także, że autor był wielkim patriotą, lojalnym wobec króla, więc wszystkie jego mowy były podporządkowane wyższemu dobru. Ten wątek również będzie dla ciebie ważny. Kazań sejmowych nigdy nie zekranizowano, dlatego nie jesteśmy w stanie polecić ci żadnego filmu fabularnego dotyczącego lektury, lecz dokument o nich znajdziesz na jednym z kanałów YouTube. O znaczeniu kazań opowiada tam jeden z księży. Interpretuje je również Grzegorz Braun, historyk i reżyser filmów dokumentalnych. Materiał jest dostępny na prowadzonym przez niego kanale. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
2: Nie. Dlaczego nie?
4: Bo... Ja nie do wojska brać chłopaków.
5: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
6: Obowiązek według ojczyzny.
3: Mhm.
6: No tak, no fajnie tak jest. No
3: właśnie...
6: Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył za swoim krajem.
3: Ja tak samo.
7: No ale... dobrze, szanuję pana.
8: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
9: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
10: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie! Nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
11: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
11: Mm.
1: No właśnie, a co z kobietami?

0: kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jak mi poszli do wojska? Mhm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm. No,
3: fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł byś za ojczyznę walczyć?
4: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
4: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
4: No ale... dobrze, szanuję pana.
3: O, ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
4: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
4: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
3: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć, ale nie ma umiejętności.
4: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
3: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki,
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
4: Dziękuję bardzo. No,
0: ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie, żeby...
5: Armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
5: No dobra, ale macie wtedy od groma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd. Mhm. Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
5: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
5: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
5: To czemu w takim razie nie ma normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa,
5: chociażby
2: nie?
5: Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zajebiście.
2: To nie brzmi dobrze.
5: Tak, możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz, no też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
6: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że takie...
6: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie, jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
6: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi żołnierze. No wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pas, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
6: nie,
2: co
6: nie
2: to
6: będzie. Nie, ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę robić armatnie. Koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
7: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
7: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
7: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
0: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
1: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy po...
8: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: A jak? Dlaczego?
8: Dlaczego? No bo ta młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
8: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
2: Co taka armia daje?
8: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
2: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
8: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
2: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
8: ja oczywiście,
2: żeby...
8: ja za ojczyznę zawsze. Jestem patriotą, także.
2: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
8: Oczywiście, to idzie od razu.
2: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
8: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
2: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
9: Nie.
2: Dlaczego nie?
9: Bo... Do wojska brać chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
2: No i co?
9: I brać? Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
2: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
9: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
2: Czy młodym ludziom, a jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
9: Będzie uciekał. Będzie uciekał, on nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być, tam. No.
2: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
10: Znaczy wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
2: Na przykład film

0: Irlandii to większość przeszkolona, w razie co to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
1: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
0: Pan chętnie w kamasze, jakby coś?
1: No jak nie trzeba, no to nie, ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę, zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
0: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
1: znaczy,
0: nie?
1: No, liceum mundurowe, więc... A jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
0: No pan już przeszkolony jakby coś.
1: To
0: już...
1: nie potrzebuję, można powiedzieć.
0: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
2: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
0: No co się brakuje? Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
2: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
0: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam panie, ochotnicy...
2: Niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
0: No to pan powie.
2: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
0: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
2: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
0: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
3: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
0: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
3: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, ze przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już... Odchodzi w niepamięć.
0: Ja się zapytam młodego człowieka. Dziękuję bardzo.
4: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
0: O,
4: wielki fan.
0: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
4: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, to też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
0: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie. Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
5: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
0: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
5: no,
0: niektórzy...
5: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
0: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
6: A to nie.
5: Kobiety nie. Niech się same tam...
0: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet
7: czy
0: również.
7: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
0: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły,
7: no tak, prawda? Jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
0: A dla mężczyzn?
7: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
0: A co to za różnica, przepraszam?
7: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no nie zawsze.
8: Lepsi.

0: A mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
1: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
0: Zależy, no to dla kogo?
1: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
0: no
1: rozumiem.
0: Tak, to na pewno.
1: No, bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
2: No ale to no w Polsce to by nie przeszło, moim zdaniem.
3: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie, no jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
1: A kobiety również?
3: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
1: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
4: Nie.
1: A dlaczego nie?
4: No, ze względu na to, że no... Uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
1: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
4: No to ma pan rację.
1: No.
4: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej wam lecę.
1: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
4: Tak.
5: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne, jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
1: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
5: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
1: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
5: Możliwe.
1: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Pani nie bardzo?
5: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
1: Podatki również dobrowolne.
3: A to się ciekawe bardzo.
5: To jest wolnościowy.
1: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
6: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
1: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
6: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
1: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
6: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
1: ale niektóre kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
6: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
1: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
4: Tak.
1: Ale dla kobiet również?
4: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
1: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
4: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
1: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
4: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc o. Dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno...
1: Czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
4: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
1: Trochę ruchu, tak, nauczyć się.
4: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
1: Porzucać tam granatem zaczepnym.
4: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
1: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
7: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
1: A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
7: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
1: Dla kobiet również?
7: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
1: W kamaszy i...
7: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
1: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
5: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
1: No właśnie, widzę pani takie oczy.
5: Nie, obowiązkowy nie.
1: No ale, a dla mężczyzn?
5: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
1: ale,
5: czy coś
1: pani, to... Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
5: No to też ma pan rację.
1: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
5: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowo dla mężczyzn i nieobowiązkowo dla kobiet.
1: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
5: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
1: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
5: Wuka. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
1: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
5: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
8: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
9: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich ząbek w tamtejszym żłobku w środę.

0: po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, patrz no! Na ramię, dań!
3: Werduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
4: Czołem żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
5: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
6: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
7: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
8: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
9: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
8: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
11: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
10: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
12: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
10: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
13: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
14: Bieda na wsi.
15: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
16: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
13: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
14: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza, prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
17: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
18: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
20: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
21: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
22: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
23: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
24: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
25: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
26: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na... jako kuracjuszka.
27: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
26: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
27: No misia.
26: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
1: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12.

0: teoretycznie jeżdżą dwa, a w praktyce jeden. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
1: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
1: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
2: 100 lat jeszcze.
3: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
4: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
5: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
6: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
7: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
5: Żeby sobie śliła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na vox.fm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
1: Mnie się przydarzały rzeczy, już chyba ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. Uh-huh. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna, i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję. Czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka

może być, skąd się to może brać, dlaczego ludzie na przykład śnią, dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka

0: dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie. Ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. No ale ja wiesz, jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
0: O, Boże kochany, to jest...
1: Nie, ja wiem.
0: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
1: A jakie to było rzeczy?
0: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś tego... Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
0: Proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
0: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarek, kim młodzież nosi, chyba pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
0: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
0: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma

0: że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta, czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszka Miki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną. Ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest tak jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy... oczywiście obudziłam się, mówię, no Ani, chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś i ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
1: Tak.
0: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
0: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To

wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To

0: Ja się już nie będę tak angażować.
1: W każdym kogo twoim zdaniem?
0: No jak to co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
0: No nie, bo ze względu na częstotliwość to jest po prostu niemożliwe. Okay. I nie, uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
0: Tak, nie, że tak. Że w globalnym śnieniu jak najbardziej. Że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już jest i tragedia.
1: Tak.
0: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, jakieś osuwiska, wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział: ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe,

0: że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarą na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi: wiecie, ja miałech paranormalne zło naczynie. I Orzech był nad swoim ciałem, i Orzech miał operację. Ja mówię: i co? Bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie były nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, aha, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne zło naczynie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada: nie, nie bałech się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
1: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzień dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, lalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
0: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Ericha von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
1: Na przykład?
0: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty.

0: różne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy, takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak, wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże, to po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych ślepej próby, tego rodzaju rzeczy do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć. Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo Uwierz w ducha.
0: No, ale tam to trochę było troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie? No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojny. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
1: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
0: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera... dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielnie. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
1: No, są takie straszne
0: ludzie rzeczy. Nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
1: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że ze złego, z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. nawet jako ateistka, mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po

0: coś zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
1: Ale to jest, to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają, są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
0: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład, nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
1: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
0: O.
1: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to nie jest, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych, szamańskich, wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
0: Ale weźmy, weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
1: No nie? No nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest, i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
0: Niedowiarki.
1: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
0: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy są jakieś poukrywane, czy co.
1: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi

chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach.

0: pozytywną i idziesz takimi
1: ścieżkami.
0: To idziesz takimi ścieżkami. Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też jest
0: okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
0: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni. Ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście, ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom, na przykład, tak, żeby w ogóle, no, działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też, no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytanie, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie

0: jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć!
1: Zwrot akcji Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, broń! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
3: Czołem żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciągnęły.

0: krążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
1: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Madzier udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
2: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
3: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
4: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
5: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
4: Teraz będzie Europa. Wodę 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
1: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziera w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
7: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
6: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
8: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
6: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
9: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
10: Bieda na wsi.
11: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
12: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
9: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
13: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
1: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
14: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu,

0: doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
2: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
3: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
5: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
6: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
7: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
8: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
9: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
8: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
9: No misia.
8: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
10: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
11: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
11: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz

0: obchodziła samica Yuri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
1: 100 lat jeszcze.
2: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
3: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
4: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
5: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
6: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
7: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Yuri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Pawelec wita Sebastiana, którego zgłoszenie wybrał. Cześć Sebastian.
1: Cześć.
0: Będziemy rozmawiać o kim?
1: O Kasi.
0: Kto to jest Kasia?
1: Moja kobieta, która po prostu, no troszeczkę piłem, no i ten, pracować pracuję cały czas, tylko przesadzałem z piciem też.
0: Przesadzasz z piciem.
1: No,
0: dobra.
1: Tak,
0: piszesz, że 14 kwietnia miałeś rocznicę.
1: Było wszystko pięknie, ładnie, byłem, prezent dostała i wszystko, no także.
0: Także?
1: Przyjęła, ale aha. No niestety, dalej mnie pogoniła.
0: A dlaczego cię pogoniła? Bo pijesz.
1: No tak, no właśnie, no. Próbuję coś z tym zrobić, jak to się mówi, no ale...
0: Sam sobie nie pomożesz, wiesz? Masz pracę, za dobrze ci idzie, nie upadłeś.
1: Po tych budowach się robi, jak to się mówi, to...
0: Czyli no. Budowlanka.
1: No tak, wykończeniówki, jakieś budowlanki, takie rzeczy, płoty stawiam i szklasz i wszystko, takie różne rzeczy robię.
0: Znasz kogoś, kto miał poważny problem z alkoholem i sam sobie pomógł bez pomocy specjalisty?
1: Znaczy, no mam paru kolegów właśnie takich.
0: I co, nie piją?
1: Rzucił? Nie. W ogóle.
0: A co spowodowało, że nie piją?
1: Nie no, że się czuł wszystko i raptem pyk, cyknął i już koniec.
0: A nie tak, że żona go zostawiła, dzieci odeszły?
1: Nie, no sami są. Ani dzieci nie mają, ani nic. Ja mam córkę jeszcze tak samo. Kaśka też ma dzieci, no mi nie chodzi o to. Ja też mam córkę 18-letnią.
0: Czyli to jest twoja kobieta, to nie jest twoja żona?
1: No nie, no. 2 lata było wszystko okej, no i się tak przez te klanie właśnie moje spieprzyło wszystko.
0: Ty dalej pijesz, ja do niej zadzwonię i będę ją prosił, żeby ona patrzyła mądrze i rozsądnie na przyszłość z facetem, który, jak powiedziałeś, chleje.
1: No nie, ja chciałem, żeby mi po prostu pogląda w taki sposób, żeby ze mną posiedziała 4-5 dni, tak żebym, przypuśćmy, nie wychodził do pracy nigdzie, nie wychodził w domu, od tego odpoczął i ja dam radę wtedy. A jak wychodzę i tak codziennie, jak to się mówi, no.
0: Ty musisz mieć odpowiedź dla tych twoich pseudokolegów, którzy miażdżą twoje życie, jeśli cię namawiają, a mówisz im pewnie o tym, co się dzieje z tobą i z Katarzyną po takim piciu. Ty musisz mieć odpowiedź, dziękuję chłopaki, ja już swoje w życiu wypiłem, a teraz będę układał sobie życie, a wy dalej róbcie co uważacie, bawcie się chłopaki, dalej was lubię. To musisz być, wiesz, no asertywny, musisz wiedzieć, co chcesz w życiu. Alkohol w takiej ilości powoduje, że ty jesteś kimś innym.
1: No bo to gubi ludzi, ja wiem, no.
0: Proponowałbym też pójść do lekarza, normalnego pierwszego kontaktu. On ci powie, co z tym zrobić dalej. On cię wyśle do specjalisty. Musisz pójść na takie spotkanie AA. Musisz zobaczyć, jacy fajni ludzie zgubili się przez alkohol, co potracili, jak to wygląda i posłuchać tych, którzy z tego wyszli. Różnie bywa, Sebastian. Powiem ci tak, niektórzy ludzie mogą nie pić przez 5 dni i nie wracają do tego. Innym potrzeba 3 tygodni, miesiąca. Natomiast tacy, którzy już generalnie żyją tylko od picia do picia, robiąc przy okazji inne rzeczy, czyli naprawdę głębocy alkoholicy, do których myślę, że należysz, no to czasami 100 dni potrzeba nie picia i to was przeraża.
1: No ja wiem, a nie chcę się zagubić, jak to się mówi.
0: A potem jest życie bez tego, no nie chcę się wyrażać.
1: I nagle
0: się okazuje, że to, co ty budujesz w miesiąc, to możesz wybudować w 2 tygodnie, jak jesteś rześki.
1: No,
0: nagle się okazuje, że to, ile ty zarabiasz, to możesz pomnożyć razy 3, kiedy nie pijesz.
1: No, ja wiem, no właśnie.
0: Życzę ci tego. Życzę ci. No. Co Kasia powiedziała, nie chcąc cię już?
1: Przestań pić.
0: No
1: ja powiedziałem, że przestanę, ale mówi, ty przychodzisz cały czas ci mierdzący. Ja mówię, będę coś zrobię, żeby się poleczyć, coś tam zrobić, no nie wiem, no
0: ale... ty nawet dzisiaj jesteś ciachnięty, nie?
1: No wypiłem na piwkę.
0: No, a zobacz, jaka godzinka świeża, no.
1: No, ale to w robocie, to wypociłem, na to się mówi, bo tam robimy...
0: To w robocie, to w drodze do domu, ale to jedno wieczorkiem.
1: Tak, człowiek sobie tłumaczy, nie?
0: Seba, ty nie możesz w ogóle pić.
1: Tak, ja wiem.
0: Mam nadzieję, że rozmowa ze mną i ten program spowoduje, że coś zrozumiesz. Że będziesz miał charakter, że będziesz umiał powiedzieć komuś nie, że będziesz myślał już teraz egoistycznie o sobie w ten sposób, a nie będziesz schylał kark i robił przyjemność i uśmiech i atmosferę swoim obrzydliwym znajomym, którzy cię namawiają do chlania. Czas nam się skończył. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Paweł Powelec z tej strony do Katarzyny.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, przyszła pora i na ciebie, by trochę ci pomóc ulżyć w cierpieniu. Pawelec z Radia Vox FM i program Kochaj albo Rzucaj.
2: To na pewno nie pomyłka?
1: No pewnie, że nie. Napisał do mnie ten, którego kochasz, a już nie masz do niego sił, że pije, że kłamie i widzi, że to idzie w złą stronę. A on na razie widzi nadzieję tylko w tobie, żebyś ty go przytrzymała w domu ten najgorszy okres 4 do 5 dni, żebyś mogła ewentualnie poświęcić kawałek urlopu na to, byście posiedzieli razem, by on pogadał. W międzyczasie, żebyście poszli do lekarza pierwszego kontaktu, on skieruje, gdzie dalej, bo on tak nie chce żyć. Jemu to się nie podoba. To, że on walnie piwko 2-3 i tam się tłumaczy, bo on musi, bo go boli. Na razie bez tego. Wyjaśniłem, jak to działa.
2: Jak ten pan się nazywa, jak mogę wiedzieć?
1: Sebastian.
2: To jakie żarty są?
1: No nie. No Sebastian napisał, żeby ratować, bo Kaśka już go zostawiła i wszystko przez alko. A nie wyrabia bez ciebie. 14 kwietnia mieliście rocznicę, zgadza się?
2: To dla mnie to jest takie trochę mało ważne.
1: Dla niego jest, widzisz, na tyle istotne, że napisał mi o tym.
2: To ja powiem na ten temat. Tam to chyba już nie ma ratunku, to jest raz. Bo ten pan był na odwykach, na różnych tam detoksach, nie wiem, tam... I raczej to już chyba nie ma szans. Też za dużo kłamie, to jest dla mnie bardzo ważne i...
1: Napisał, kłamałem wielokrotnie.
2: No, to bardzo. Do tej pory kłamie.
1: Słuchaj, a nie można byłoby go tam zamknąć gdzieś?
2: No i co z tego, jak on był zamknięty i poszedł co innego?
1: Ile razy?
2: Nie pamiętam jego przeszłości, ale przy mnie raz. Ale co z tego? Nie miał tam dostępu do alkoholu, to miał dostęp do czego innego.
1: Używeczki?
2: No, dokładnie.
1: Nie wierzysz w jego deklarację i w to, że on wie, że to jest złe i chciałby z tym skończyć? I że kocha cię i że potrzebuje cię mieć blisko? Nie możesz trochę mu pomóc w znalezieniu tych szczebli wspinania się do trzeźwości?
2: Nie, to nie ma sensu, wiesz, nie ma sensu, bo ja potrzebuję faceta takiego, jak to się mówi, z jajami, nie, ale, a to, nie, ja nie mam czasu, wiesz, ja mam dzieciaki jeszcze, mam swoje problemy,
1: tak.
2: Ja nie mam czasu poświęcać czas na coś, do czego ja nie doprowadziłam, o, jest dorosły,
1: dobrze.
2: Wybrał to, co wybrał i...
1: Nie kochamy.
2: Nie kochamy.
3: No nie!
1: Sebastian, to jest sygnał, że ktoś już wcześniej w ciebie wierzył wiele razy i tak jak napisałeś, wielokrotnie tę osobę oszukałeś. To jest Katarzyna. Ty możesz ją zaskoczyć. Zrobić to sam i przyjść trzeźwiutki, czyściutki, pachnący, takim, jakiego ona cię nie zna. Teraz ty.
4: Wczoraj się z nią widziałem i pojechałem do domu.
2: Tak, tylko powiedz, w jakim byłeś stanie.
4: Dobra, trochę byłem ziabnięty.
2: No, więc...
4: Weź, Aniunik, proszę, Kasiu.
2: Nie, Sebastian.
1: Sam musisz to zrobić, Sebastian.
2: Możemy zostać kolegą, koleżanką, ale nic więcej.
1: Ona zmieni zdanie, jak przestaniesz pić sama. A ty chyba jesteś nieszczęśliwy z Katarzyną, dlatego pijesz. Niestety nie potowarzyszy ci w tej walce o trzeźwość. I ona
2: dokładnie,
1: nie jest twoją
2: dokładnie.
1: Mamusią, żeby cię niańczyć.
2: Dokładnie.
1: Nie chciał słuchać, Kasia. Rozłączył się.
2: Prawda w oczy kole.
1: Dlatego jeśli tak zrobił, to ty nie zmieniaj zdania, dobra?
2: No jasne, że nie zmienię.
1: Myślał, że ja to załatwię mu jakąś czarodziejską różdżką.
2: Wspaniaczek, co?
1: Szkoda, nie? Dziękuję. To była mocna lekcja dla tych, którzy, jak on powiedział, chleją i myślą, że cuda jakieś się tu wydarzą.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Pozdrawiam, pa.
2: Pozdrawiam,
1: cześć,
2: pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Nie żyje 2-letnie dziecko.
3: Zginęło w jednym z podwarszawskich żłobków.
2: Związkowcy protestowali przed Sejmem.
3: Tle Zielony Ład i unijna polityka.
2: Chcą pomóc małym pacjentom onkologicznym.
3: Druhowie spod Bełchatowa ruszają ze zbiórką.
4: Jest czwartek, 21 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek tragedia w jednym ze żłobków pod warszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko.
3: Sprawę badają policja i prokuratura.
5: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło.
3: Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej.
2: Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność.
3: Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
6: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum.

Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum.

0: Nie powinien podpisać, nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
1: Nie mamy rynku węgla, a te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
3: W manifestacji wzięli udział również politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak.
4: Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan, niedaleko Sanoka na Podkarpaciu.
3: Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
5: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
6: Położy.
5: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda? I tylko tego gestu.

0: No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom, a w pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie.
2: Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. W wiadomościach teraz historia z brzegu na Opolszczyźnie.
1: Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-latek miał 3 promile.
3: W takim stanie przyjechał na zakupy. Wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
2: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
1: Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
2: Druhny i druhowie z OSP Karzewice organizują zbiórkę, a to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
4: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu na bezpieczeństwo. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
5: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
1: Z druhami Michałem Maleckim i Kacprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki, a zbiórka odbędzie się w dniach 26-27 maja.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jeżeli wczoraj było wam ciepło, to dzisiaj może być jeszcze cieplej, bo nawet 24 stopnie na termometrach mogą się pojawić, ale może się pojawić też deszcz.
8: Ale
7: i
8: ten
7: to
8: deszcz
7: go dosyć sporo.
8: Będzie przelotny, spokojnie, nie przejmujmy się deszczem, mało tego, deszcz
7: mówisz,
8: dobrze,
7: żeby się
8: że jest,
7: przejmować?
8: Bo deszcz jest potrzebny, susza hydrologiczna trwa, więc niech sobie popada, byle nie było burzy.
7: Tak, bez deszczu dzisiaj zachód i północny zachód.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Julia Chren.
9: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
9: Mamy czwartek, 4 minuty po godzinie 6.

0: 11 minut po godzinie 6, dzień dobry. Jeżeli was też obudziło dzisiaj, jak to było w tej
1: piosence? Melodie z dawnych lat.
0: Melodie z dawnych lat na przykład. Mm. To bardzo się cieszymy, że już wstaliście i że do nas dołączyliśmy.
1: Jakie ta melodie z dawnych lat obudziły ją ze snu?
0: Ta ostatnia niedziela.
1: Ja myślałem, że takie wiercenie jest... sąsiada albo koszenie trawy o 6 rano, to akurat taki moment jest, że
0: myślisz,
1: się zaczyna.
0: Myślisz, że to z dawnych lat?
1: Mm-hmm.
0: Piękne wspomnienie dzieciństwa, jak nie można spać. Naprawdę, jest cudownie. Co tam u was? 609-869-869. Pamiętajcie, że jeżeli przydarzyła wam się jakaś awaria, to my się polecamy.
1: Koszarki na przykład?
0: Czegokolwiek. Awaria w pierwszej zmianie. Wchodźcie na voxfm.pl do wygrania 1000 zł, żeby takie auto sobie naprawić. Albo koziarkę.
1: A jeżeli potrzebujecie, żeby melodia z dawnych lat kogoś obudziła, to z kolei pierwsza zmiana budzi ludzi. Też na voxfm.pl wchodzicie.
0: Ta sama strona, jest kompaktowo.
1: I piszecie, kogo mamy obudzić, kogo waszego bliskiego wkręcić mamy i my to zrobimy. Przed godziną 7 zapraszamy serdecznie.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Antioch, Donat, Jan, Nepomucen, Krzysztof, Piotr, Pol, Jeucht, Przecława, Rycheza, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor oraz Wszemir.
1: Chile dzisiaj Dzień Marynarki Wojennej, Święto Niepodległości w Czarnogórze, w Polsce Dzień Kadeta, do tego mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty, Światowy Dzień Kosmosu, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, z tych bardziej nietypowych świąt, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej oraz Dialogu i Rozwoju, to jest pełna nazwa tego święta, o którym mówiłem, a Dzień Odnawiania Znajomości dzisiaj także jest, więc proszę do kogoś, kogo macie wśród znajomych na Facebooku się odezwać.
0: Do byłego szefa na przykład.
2: Może być.
0: Co tam słychać u ciebie?
2: To bym nie ryzykował, wiesz.
0: To teraz informacja historyczna, ale bardzo zła była ona wtedy dla wszystkich Szwedów. 1674 rok, na króla Polski został wybrany hetman Jan Sobieski.
1: Dla wszystkich Szwedów była zła.
0: A on nie pokonał nie Szwedów, tylko Turków.
2: Turków, to tak.
0: To jest
2: dzień hańby, bym tak powiedział. Nie szkodzi, każdy się może pomylić. Dobra, to my jesteśmy w roku 1980. Rodzi się wtedy, a czekaj, ja się z tym zmierzę, dobra? Wouter de Becker. Wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, kompozytor. Gra chyba na wszystkich instrumentach. Również występuje jako perkusista, a nazywa się, wszyscy go znamy, jako Gautier.
1: Rok 1952, czyli 74 lata temu. Na świat przychodzi amerykański aktor, który zaczynał karierę jako wrestler. Najbardziej znany z serialu Drużyna A, gdzie wcielał się w postać B.A. Barakusa. Mr. T ma dzisiaj 74 urodziny.
2: Wszak zeszło, nie?
0: To ten sam dzień dokładnie, kiedy urodził się oto ten człowiek. Makaki jawajskie, Patricia i Mike, czyli małpy, zostały wyniesione amerykańską rakietą na wysokość 62 kilometrów i po 2-3 minutach przebywania w stanie nieważkości sprowadzili je bezpiecznie na ziemię.
1: Brawo!
2: Szczęśliwie. Bardzo dobrze.
0: Gratulujemy, bo ze stanu nieważkości nie jest łatwo wrócić.
2: 21 maja, rok 1972, ale nie ma go od 97, bo mu się zeszło. Urodził się taki znany raper Notorious.
1: B.I.G.
2: No niech będzie. Big.
1: Biggie Smalls. Tak na niego wołali.
2: Biggie Smalls, tak?
1: Okay. 2014 rok, jeszcze 21 dzień maja. Wtedy to właśnie na antenie TVP1 wyemitowano premierowy odcinek pierwszej edycji reality show Rolnik szuka żony.
2: Aha.
1: Po tych 12 latach to ja się dziwię, że nie ma Rolnik szuka adwokata rozwodowego.

0: I jak jeszcze... żyć, kiedy macie takiego kolegę w pracy, powiedzcie.
1: Jeszcze ani razu nie byłeś w dźwięku, ale...
2: Co to jest dźwięk?
1: To jest ten taki prawdziwy.
0: A jego dźwięk nie przeszkadza, no przestań.
1: Zauważyłem.
0: Dziewiąte miejsce w Bestliście ta piosenka, bez wkładek twoich.
2: Tak.
0: To można głosować w Bestliście, voxfm.pl. 2 minuty i będzie 6:30.
3: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
4: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat.
5: Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu.
4: Czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o azyl na granicy z Białorusią wydłużone o kolejne 60 dni.
5: Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
4: Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od bez mała 500 osób.
5: Ceny paliw na stacjach dziś minimalnie w dół w porównaniu do wczorajszych wycen.
4: Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,5 zł, a oleju napędowego 6,97, benzyna staniała o 2, a diesel o 3 grosze.
5: Baryłka ropy WTI o poranku kosztuje na rynkach 99, a ropy Brent 105 dolarów.
4: Urządzenie zawyżało prędkość, mandaty zostaną anulowane.
5: Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
6: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
4: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
5: Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
7: Pierwsza zmiana. Od rana.
3: Jeżeli ktoś z Głównego Urzędu Miar nas słucha, to jest dokładnie 6.31, 58 sekund.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zaglądamy do internetów, żeby sprawdzić internetów i gazet, żeby sprawdzić, co tam nowego na świecie. Wiecie, że ja lubię ploteczki. Mhm. Izabela Janachowska, znana wszystkim postać.
1: Wiem.
0: Ta od ślubów.
1: Wiem. Pozytywna postać.
2: Taka... Nie wszystkim, wszystkim poza mną, dobrze.
0: Jest w drugiej ciąży.
1: Wow.
0: Ma już syna Chris. Christopher.
1: Chrisa ma.
0: I teraz,
2: a nie może być Krzysiek po prostu?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Nie.
1: Krzysiek się chowa inaczej niż Christopher.
0: Yes, okay. This is Christopher. Czy,
2: I następne też imię już zdradziła?
0: No właśnie, imienia nie zdradziła, dopiero powiedziała, że jest w ciąży.
1: No, a to sukces, jeżeli to się trzeba narobić, żeby być w ciąży?
0: Myślę, że niewiele.
1: Praktyk ci mówi, dziewczyno!
0: Myślę, że na pewno nie będzie to imię tradycyjne. Na pewno nie Zosia, na pewno nie Marysia.
1: Dennis.
0: Ale Dennis moim zdaniem jest za mało właśnie international.
1: A nie, Dennis nie może być, bo będzie literówka
0: nie,
1: i będą go przezywać.
0: Nie, nie, nie, no bardziej może...
2: Bolesław.
0: Nie, Jack.
1: O.
0: John.
1: Jacek. Jackie.
2: Janek.
0: Nie,
1: no.
0: Od nic razu się nie znasz, nic się nie znasz
2: prawda,
0: na prestiżu.
2: Bo ja wciąż nie wiem, o kim mówimy, tak naprawdę.
0: No tej pani od ślubu.
2: Nie znam!
1: Tancerka, która...
2: Nie znam!
1: Pierwsza edycja Tańca z Gwiazdami.
2: Paweł, teraz była 50. edycja Tańca z Gwiazdami.
0: Nie przekonałem.
1: Ładna dziewczyna.
2: Dobrze, to ja
1: dziwię,
2: z poważniejszych tematów Rzeczpospolita dzisiejsza, pierwsza strona. Ile zarabiają lekarze? Wiadomo, że to nas interesuje, prawda?
1: O tak! Oni nigdy nie mają czasu, chyba że
2: od
1: prywatnie.
2: Od 1 lipca jest podwyżka w zawodach medycznych.
0: O, świetnie. A
2: jeżeli chodzi o lekarzy, lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12,9 tysiąca złotych, czyli 13 tysięcy złotych.
1: Okay.
2: Ale z danych Rzeczpospolitej wynika jednak, że średnie wynagrodzenie lekarzy są znacznie wyższe. Lekarz ze specjalizacją zarabia przeciętnie 24 tysiące złotych z dyżurami i dodatkami stażowymi, a bez specjalizacji 18,3 tysiąca.
1: Tak.
0: Tak. Musiałeś
1: do lekarzy zaliczają się też weterynarze i oni mają bardzo dobrze, jest ich mało i bardzo dobrze zarabiają od razu. Mówię.
0: No właśnie, ale musieliście psuć humor ludziom, którzy do pracy jadą i którzy nie zarabiają tyle, którzy siedzą właśnie w autobusach samochodowych.
1: 10% lekarzy zarabia 100 tysięcy więcej.
2: No.
1: Teraz za późno.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szybciej zostaniesz lekarzem, niż dostaniesz się na jakiekolwiek badania w Polsce.
0: Albo dostaniesz podwyżkę w pracy swojej. No
1: a właśnie, właśnie. Panie dyrektorze, lekarze dostali podwyżkę. Jak to rzutuje na nas?
2: Nasz dyrektor jest na wakacjach, Paweł.
1: To co, ma aplikację, to
2: nie
1: słucha.
2: Nie stać go na podwyżkę.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Proszę obudzić moją narzeczoną, tak napisał do nas Sebastian.
1: Pomysł dał?
3: A no. Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
1: Mhm. A, okej, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym
1: czasie? No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?

0: Jak wy już dzisiaj jedziecie.
1: Jedziemy przecież, mam to dać kuchnię. No, panie kochany.
2: Wezmę śrubokręt, czekaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, pani Magdaleno, my tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
3: Dzisiaj?
1: No tak.
3: Miało być 25 w poniedziałek.
1: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
3: Jaki Sebastian?
1: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
3: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
1: To ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
3: Wie pan co, ja do pracy idę.
1: No ale ktoś będzie, żeby
3: nie, tam... No właśnie nie.
1: A słyszysz?
2: Słyszę.
1: No ale to państwo poważni są, to my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
3: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
1: No to skąd? No przecież my sobie tego pan nie wymyśliliśmy.
3: Ja panu rozumiem.
2: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
3: Co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jest tutaj, stoi ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
1: Okej.
3: Okay. I to wszystko.
1: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
3: No nie.
1: No jest.
3: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
1: No, właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana Budzi Ludzi, cześć.
2: To nie jest prawda do końca.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A ja taka zaspana jestem.
0: Stałaś, super, że jesteś z nami.
2: No.
1: Nie będziemy montować dzisiaj kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy.
3: O, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
3: Dziękuję i wzajemnie.
2: Cześć.
3: Wszystkiego dobrego.
4: Pierwsza zmiana Budzi Ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

0: sobie myślę.
1: Co się stało?
0: Że jak umrę.
2: Nie, to kiedy to
0: To na koniec pogrzebu tę piosenkę poproszę.
1: Dobrze.
0: I że jestem już w niebie, no.
2: A nie lepiej zagrać oryginał Briana Adamsa? Ja bym osobiście...
0: Nie, jest za smutny, Paweł.
2: Szkoda, już się nie mogę doczekać.
1: O nie!
2: Żarcik był na... Żartujemy?
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
1: Po tragedii żłobek

0: wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Po tragedii żłobek

0: Mrówkojad Juri z warszawskiego zoo obchodziła 30 urodziny.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawił Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna 2-letnie dziecko.
0: W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co wiadomo na ten moment?
3: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
2: Relacjonował Jakub Krzyżak. Dziękujemy.
0: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Modziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
2: Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. A ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
5: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
6: Polak-Węgier, dwa bratanki.
5: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
7: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
5: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
2: Dzisiaj Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu.
0: Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
8: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
2: Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów, zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
0: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś polityk PiS i był szef TVP Jacek Kurski.
2: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
0: A na koniec jeszcze 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
2: W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka.
0: Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
9: 100 lat jeszcze.
10: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
11: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
12: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
13: Pysznych posiłków.
14: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
15: Życzyjmy im spokojnie długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
16: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
2: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: 5 dzieci w wieku 30 lat. Polska jest z siebie dumna, nasza kochana Juri.
1: Dobrze, czas na prognozę pogody.
19: Dobra.
1: Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj sporo deszczu. Przelotnie będzie padało głównie. Na wschodzie najwięcej będzie tego deszczu.
18: Ale będzie też trochę słońca, więc nie mówmy, że tylko deszcz. Do tego temperatury dosyć takie przyjemne, bo 24 stopnie nawet mogą się pojawić na termometrach.
1: Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku, 19 stopni tam maksymalnie.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Julia Hren.
1: Konrad Piłowarski.
20: Paweł Pawelec, czyli mokro, ale ciepło.
18: Dzień dobry.

0: Można jak najbardziej na TikToku nas śledzić. Zapraszamy serdecznie na profil Vox FM.
1: Zapraszamy, tam różne bardzo śmieszne rzeczy, że normalnie boki zrywać.
0: Te nieśmieszne też są, bo też my jesteśmy.
2: Tak jest, są nieśmieszne rzeczy, znaczy, staramy się, nie? Ale nie wychodzi nam zawsze.
0: A jak już nam wejdziecie, to zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, jesteśmy nieśmieszni na przykład. To będzie nam miło. Tak,
1: chociaż tak. Jeżeli aktualnie jesteście za kierownicą, to nie wchodźcie na TikToka. Nie. To dopiero jak dojedziecie do pracy, pokażecie się, że jesteście, wtedy wchodzicie na TikToka i tak przez 8 godzin w pracy można przesiedzieć.
0: Jeżeli jesteście za kierownicą samochodu, to też macie na pewno jakieś historie związane z naprawami tego samochodu. My przypominamy, że tysiak jest do zgarnięcia na naprawę takiego samochodu. Wystarczy jakaś nietypowa historia usterki.
2: No tak, prawdziwa.
1: Myślicie,
2: oczywiście.
1: Myślicie, że wyławianie auta z wody to jest nietypowa historia?
0: No, jak najbardziej.
2: No, a co, tak go pokierowała
0: to
2: ta
0: dlatego
2: nawigacja?
0: Ostatnio autobusem przyjeżdżałaś? Chciałabyś się pochwalić?
2: Ale że ty wjechałaś do wody?
1: Nie,
2: nie,
1: to w Stanach Zjednoczonych pan chciał przetestować swoją Teslę, tą taką kanciastą, więc postanowił wjechać. No i okazało się, że te testy dobrze, że przetestował, poszły tak marnie i woda się dostała do środka
2: nie
1: i
2: pływa.
1: Zaczął tonąć.
0: Mało tego,
2: niemożliwe,
0: to jest na prąd.
2: No tak.
0: To ryby biedne były.
2: A woda przeszkadza prądowi płynąć.
0: Dobra, ja przebijam. Do Tajlandii się przenosimy. Dobra. Tam samochód na autostradzie zderzył się ze słoniem. Naprawa musiała słonia kosztować.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ciekawe, czy w ogóle słoń to zauważył.

0: A myślicie, że to przypadek, że oni to w środę ogłosili?
1: Myślę, że nie jest to przypadek.
2: Nie wiem, o czym mówicie.
0: Że Wojciech Szczęsny będzie miał swoje lody. Właściwie to już ma, wypuścili je.
2: Zrobił sobie linię własnych lodów?
0: Zrobił sobie lody, tak.
2: Kurczę, no to jestem podniecony, dobra, w porządku, czyli on się zbliża do emerytury.
1: Pyszne lody sorbetowe z sosem truskawkowym w polewie z cukrem strzelającym. Obiecujemy, że dostarczą więcej emocji niż seria rzutów karnych. A bardzo ciekawe jest to, że nazwa tych lodów Wojciecha Szczęsnego, które on ma swoje, Strzał.
2: Strzał.
1: Fajna, nie?
2: Nie do powiedzenia dla obcokrajowca.
0: No bez sensu, ale to w Polsce
2: dwa
0: te lody będą.
2: Dwa strzały, poproszę.
0: No bez
1: ale
0: sensu
1: myślę,
0: jest.
1: Że jak na ale... loda, to jest fajna nazwa.
2: A ja uważam, ja mam lepszą nazwę.
0: Jaką?
2: Karny.
1: Czemu?
2: Karny lodzik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Voxem.
0: Ej, ale to bramkarz, nie wiem.
2: No ale co, no, patrz, ale jak się... Zobacz, od razu jest lepiej, nie? Uśmiech na twarzy i idę strzelić karnego.

0: tłumaczę, czyli ona mu wibruje w dłoniach.
1: Dlaczego?
0: No bo on czuje jej vibe.
1: Czuje ten vibe.
0: No to
1: nie wiesz,
0: vibe.
1: Czy jej, po prostu może ten vibe.
0: Aha, czyli coś ponad.
1: O czym mówią, jest spoko.
0: Jest oczy, piękna poezja. Muszę pochwalić, naprawdę, do mnie trafia.
1: 2 minuty do godziny 7:30. Rysiek Piwek u nas.
2: Zaraz. Nie.
0: Czekaj, nie zostawimy
2: to
0: tego.
2: Za chwilę.
0: Nie zostawimy tego, tak?
2: Ja chciałem się spytać, czy już skończyliście wasze rozważania?
0: No wiesz, nowa piosenka na antenie, to my ją przeżywamy.
1: Daj nam porozmawiać o poezji.
0: Daj nam poczuć ten vibe.
2: Przepraszam bardzo, bo ja mam ważny telefon od słuchacza. Chciałem go wypuścić, a wy tutaj o poezji rozmawiacie.
0: Przepraszam.
2: Mogę?
3: No cześć, witajcie. Tak przy czwartku. Wiecie, jak zginął Jagiełło? Jak nie wiecie, to wyślijcie mi stówę, to wam pokażę. Zdrażę, Michał z tej strony.
2: Michał, daj znać, ile osób dało się nabrać na to.
1: Ej, ja nie wiem. Ja już ci stówę
0: wysyłam. Doktor Google wie wszystko, później wam powiem.
2: Kto jest na stówie?
1: Ale że co?
2: Kto jest na stówie? Jaki król polski?
0: A to takie inteligentne było.
1: Dobre.
4: A ja nie zrozumiałam.
2: Dobra, to teraz Rysiek.
5: Co robi chemiczka w ciąży?
1: 6098698.
6: Pierwsza
2: zmiana
6: od rana z
2: Fox FM. Nie Jagiełło jest na stówie. Ktoś nie jest.
0: Zaraz sprawdzimy, poczekaj.
2: Dawno nie miałem. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: Reklama.
1: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Sejm ma dziś głosować nad rządowym projektem ustawy o kryptoaktywach.
3: Wczoraj senatorowi PiS zgłosili 12 poprawek zaproponowanych wcześniej przez prezydenta. Przed godziną 9 zajmie się nimi Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.
2: Ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. W dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.
3: Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola w Ugandzie, jest już w Czechach. Przez 3 tygodnie będzie odizolowany w specjalistycznej klinice.
2: Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie ma żadnych objawów choroby. Wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, ale przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
3: Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na 6 metrów.
2: Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO.
3: Były szef TVP, polityk PiS Jacek Kurski będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Początek minuty po 8:00.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Deklasacja w finale Ligi Europy po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg.
3: Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę.
2: Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mati Kesz.
3: Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
2: Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy.
3: Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju.
2: W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
3: A polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup.
2: Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
3: A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody.
2: Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zarośnińska-Król.
3: Trenerami sezonu zostali Maciej Biernac, PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warty-Zawiercie.
1: Dzień dobry, pytanie od Rysia, przypomnimy.
4: Co robi chemiczka w ciąży?
1: 6098698 poprosimy.
5: SMS-em.

0: 21 minut do godziny 8. Bawicie się, mamy nadzieję, dobrze z nami i z Rysiem.
1: Co robi chemiczka w ciąży?
2: O, co robi chemiczka w ciąży?
0: W zasadzie to robi kwasy.
3: W zasadzie to nic nie robi.
2: Analizuje swoją i tu dalszy nie
0: o,
2: rozumiem.
0: Przepraszam, nic nie robi, to jest bardzo zła odpowiedź.
3: Paweł z kolei napisał, chemiczka w ciąży odpoczywa od okresu.
0: Bardzo mądre, miesza geny, szuka rad.
2: Robi kwasy.
3: Raduje się. Takie wasze odpowiedzi. A jaka jest ta Ryśka?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Ja Konrad.
1: Ja Julia.
2: Ja Paweł Zbigniew.
1: A jak wy macie na imię, to za chwilę my będziemy zgadywać. Przypominamy zasady naszej zabawy. Wy dzwonicie na 609-869-869 właśnie teraz.
2: Odważnie.
1: Tak. Nie przyznajecie się, jak macie na imię, a my będziemy próbowali tak to zgadnąć.
2: Mówicie,
1: jest ktoś
2: tylko
1: z nami?
2: Cześć.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy.
1: Tak, tak. Halo, cześć.
2: Musisz z nami chwilę pogadać, bo my musimy na bazie tego, co ty mówisz, dopasować ci imię.
1: Masz jakieś zwierzątko domowe?
3: Nie.
1: A chciałbyś mieć?
3: Pomidor.
2: Nie chcę.
1: Pomidor. Chciałbyś mieć pomidora, ale to jest akurat warzywo.
0: Taki, który dużo, długo, wiesz, leży, to on już w pewnym momencie ożywa.
1: Czyli to jest jakieś...
0: Jest takie zwierzątko w tym.
1: Jest jakiś to ogrodnik. Jest,
2: on lubi czystość.
1: Dobra. Ty, ja myślę, że ty jesteś Dawid.
2: W sobie zakochany.
3: Nie.
2: Czekaj. No to czekaj. Tylko Tomciu, teraz ty, ja strzelę na koniec.
0: Grzegorz.
2: Nie, niemożliwe, nie.
3: Zgadza się.
1: No,
2: co?
1: Nie.
4: Jest!
2: Grześki takie nie są!
0: Kolejna osoba razem z nami. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Cześć, o czym marzysz?
3: Halo, halo.
2: O, halo, halo.
1: Halo, cześć. My pytamy cię, o czym marzysz.
2: Tu Londyn.
3: Jeszcze raz.
1: O czym marzysz?
2: Skąd ty dzwonisz?
3: O dom.
1: Co?
3: O własnym domu.
0: O własnym,
2: własnym domu.
1: O własnym domu, czyli teraz dzielisz pewnie
2: tak,
1: z rodziną,
2: ale jest
1: no najgorzej.
2: Pytanie, z kobietą czy z mężczyzną? O własnym domu.
3: Z kobietą,
2: dobra.
1: Czyli jednak nie taki własny.
0: Radosław.
3: Nie.
1: Rafał.
2: O, tak myślałem.
3: Też nie.
2: Adam.
3: Nie.
1: Jak masz na imię?
3: Kuba.
0: Pozdrawiamy serdecznie. I kolejna osoba już razem z nami. Halo,
2: to daleko ten dom.
5: Halo, halo.
1: Cześć, słuchaj, wiesz może, dlaczego weekend ma tylko 2 dni?
5: Jakiś debil to wymyślił.
1: Czyli mocna, dobra, nie przebiera w słowach.
0: Agnieszka.
5: Nie.
2: Marta.
5: Też nie.
1: Kaszka.
5: Nie.
1: Jak masz na imię?
5: Joanna.
2: Nie udało nam się.
0: A jo, Konrad. Halo, halo. Halo, halo. Nie ma tutaj, to może tutaj się ktoś odezwa.
2: Odwagi, coś musicie powiedzieć na dzień dobry.
0: Czy się słyszymy?
2: Jesteś.
1: No, cześć, jest. Słuchaj, widziałeś już polskie truskawki na targu?
6: Może nie na targu, ale na bazarku były.
1: A, widziałeś? Okay. I w jakiej cenie?
6: 24 złote całe.
0: Jak to ma nam pomóc 24, w ogóle imienia?
2: 24 złote za kilogram, czy za taką malutką?
1: No ja mam dzisiaj
0: takie obrotki.
2: Zaraz, ja już kilogram, 24...
0: Dobra, to ja będę strzelał
6: za kilo.
0: W Grześka będę strzelał, bo Grzesiek to najczęstsze imię, które do nas dzwoni. Czy ty jesteś Grzesiek?
6: Nie, niestety, nie tym razem.
2: Piotr.
6: Też nie Piotr.
1: Krzysztof.
6: Też nie.
0: Jak masz na imię?
6: Łukasz z tej strony, kłaniam. Jak masz na
1: imię? Rzeczywiście, Łukasz, czego szukasz? Szukasz truskawek. No to wpasowało.

0: Ale musiałaś z tymi truskawkami, tak?
1: Ale że co?
0: No teraz mi się chce jeść truskawki, no.
1: Ojeju, przepraszam, mam wyrzuty sumienia.
2: 24 zł za kilogram. Poczekaj chwilę, co?
0: Tyle, bo za tyle sprzedajesz?
2: Nie, nie, tak powiedział słuchacz, że tyle kosztują.
1: Ale to nam chyba nie sprzedasz, nam to chyba byś kupił, Paweł, truskawki,
2: no oczywiście, i poczęstował.
1: Na przykład na jutro. Znaczy,
2: kupiłbym sobie i poczęstował was. To widzę.
0: Więcej o truskawkach po 8.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
6: Z Węgier do Włoch, później samolotem do USA.
7: Prokuratura podała szczegóły ucieczki Zbigniewa Ziobry z oceanu.
6: Nie żyje 65 rosyjskich kadetów.
7: Ukraina zaatakowała ośrodek szkoleniowy.
6: A za chwilę też poranna rozmowa w OXFM.
7: Gościem Jana Wróbla, dziś Jacek Kurski.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił

0: Vox FM.
1: Gościem Jana Wróbla, dziś Jacek Kurski.
2: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił

0: Sprawiedliwości do USA dostał się z Mediolanu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
3: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
1: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
4: Potężne uderzenie ukraińskiego wojska. Zniszczony został ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów. To na okupowanym terenie obwodu donieckiego.
0: W wyniku ataku 11 dronów zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego Sywier Achmat oraz kierownik ośrodka o kryptonimie Bury, który nazywany jest doktorem Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich.
4: Liczba rannych jest obecnie ustalana. Na terenach okupowanych przez Rosję pozostały tylko dwa ośrodki o podobnych zadaniach.
0: Na zegarze minuta po 8:00 zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Z nami jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
5: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
6: Witam pana.
5: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
6: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
5: Czy jest emigrantem politycznym, myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
6: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średnio niewielki, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
5: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz...
6: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku Google tutaj przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przychodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara, wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
5: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
6: Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł, na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci, Barbary Skrzypek i została zabita.
5: Bardzo mocne
6: jako skutek uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną i chcę w części internetowej powiedzieć i zgłosić pewnego newsa, co będzie dalej z tą sprawą.
5: Zatem zapraszamy państwa tym gorliwie do internetowej kontynuacji porannej.

0: Rozmowy Radia Vox FM.
1: Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły Zbigniewowi Ziobrze gościny. To jest śmiech z Żurka i Kierwińskiego. A w USA Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem, tylko do uczciwego sądu. Tak o pobycie byłego ministra sprawiedliwości za oceanem mówił przed chwilą Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
2: A rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: IMGW ostrzega przed... Mówić, coś mi wlazło w dziąsło. Przed burzami. Będzie dzisiaj padało dość, tych opadów będzie sporo, ale będzie też pogoda całkiem przyjemna.
5: Burze mogą pojawić się w okolicach Olsztyna, generalnie na wschodzie kraju dzisiaj dużo więcej tego deszczu niż na zachodzie, chociaż na zachodzie też przelotnie może coś kapnąć.
6: Od zachodu będzie szło w kierunku wschodu, tak widzę.
4: Najchłodniej dziś w Gdańsku 15 stopni tylko.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: A odnośnie do truskawek, 38 kilo ktoś napisał. Za kilo. To Julia Hrenek.
5: Konrad Piwowarski.
6: Bogate regiony. Paweł Paweles.
4: Dzień
6: witamy.
4: Dobry.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Vox FM.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: 13 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski 38 zł za kilo.
1: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
0: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
1: A jak już kupicie takie truskawki,
2: to
1: można kompot zrobić.
2: Aha.
1: Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
2: Rozumiecie?
0: Powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią: słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, dla pięknej cery.
2: Tak, a jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce. Super zabawa, jaka pyszna.
0: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi: co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, tak zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
2: Przechyl tę szklankę i po prostu prosto do buzi
1: jestem
2: jedziemy.
1: Ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
2: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. No. To już jest naprawdę.
0: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
1: To prawda. Francuskie jeszcze.
0: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie. Oni mają frytki i tyle.
2: Normalne ziemniaki.
0: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
1: Rosów, no.
2: O, rosów,
1: i wiecie co?
2: Nie wiedzą o tym, że to
1: istnieje. I odkryli. Odkryli to!
2: Odkryli.
1: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie uwierzycie, jak to nazwali.
2: Mhm. Ojej, boję się.
0: Ja
2: będzie brzydko.
1: Chicken tea.
0: Czyli herbata kurczakowa.
2: Kurczakowa?
3: Pierwsza zmiana.
1: To nie
3: zmiana.
1: Jest żart.
2: Amerykanie.
1: Znalazłem przepis w Wall Street Journal.
2: O, masz siłę.
1: Na chicken tea.
0: Brawo.
2: Jest jeszcze koport za Barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wądróbka z cebulką, nie?
1: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.

0: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki.
1: Szkoda, że nie to jest kurczaka.
2: A następnego dnia pomidorowej, tak? Bo wiadomo, to też jest polska tradycja.
1: A właśnie, to jutro odkryją Amerykanie.
3: Nie, to mogą znać. Tylko nie wiedzą, że robi się z rosołu.
1: Wracając do tematu truskawek, od których wyszliśmy i od tego kompotu, wrzucacie nam cenę, ile kosztują u was truskawki i mamy już taką chyba całą mapę Polski.
2: Tak, ja szczerze mówiąc jestem trochę oburzona i uważam, że to powinno być jak z cenami paliwa. Bo jednak truskawki w maju, czerwcu w sezonie to jest towar niezbędny.
3: Aha.
2: Więc powinno

0: powinny być tutaj ceny regulowane.
1: Odgórne.
0: Tak.
2: W Krakowie truskawki są po 21 zł.
0: No właśnie, ale Pabianice. Ktoś napisał, że u niego po 38, no też to tak 20. Nie może być.
1: Hełm 24, to prawda. Nie, to jest niesprawiedliwość.
0: Ania z Oleszyc, truskawki kilogram 30 zł. W Pruszkowie na targu 16 zł, napisał Rafał.
1: Już jest bliżej.
2: Jedziemy do Łodzi.
1: 10 zł bym zniósł.
2: Do Łodzi
1: szczerze.
2: Jedziemy.
0: A tam ile?
2: W Hurcie 15.
1: W Hurcie.
0: No to bierzemy w Hurcie to ile to trzeba wziąć?
1: No pewnie kurczę, nie wiem, z 20 ile kobiałek.
0: Ile kompotu narobimy z tego?
2: Nie wiem. No ale jak w trójkę
3: pierwsza
2: pojedziemy,
3: no tak.
2: To chyba w Hurcie to damy radę, nie?
1: Posłuchaj, po dwie to już na pewno zjesz dwie.
0: To jedziemy.
2: Dobra, to jutro kubiary. Może nas nie być.

0: Dominik z Gdańska. Chciałbym was poinformować, że właśnie zostałem poddany egzekucji komorniczej, ponieważ wziąłem tę chwilówkę, żeby kupić sobie kilogram truskawek.
1: I starczyło? Czy tylko pół kilo wziąłeś?
2: No, no to wiesz. Całe szczęście, że nie kupowałem.

0: fasolki szparagowej, bo ta podobno po 50 zł jak donosi.
1: Jeszcze droższa jest,
2: a tak. Dajcie spokój, weź tu się zdrowo odżywiaj, weź jedz owoce i warzywa, jak to zostaniesz z pustym portfelem.
0: Ziemniaki, to jest warzywo. Można zrobić sałatkę, czyli frytki.
2: A
1: Zaraz. Oni jeszcze nie znają na pewno sałatki jarzynowej, także to chyba znają. Też jest. Znają?
0: Zrobią sałatką rosyjską.
1: No sałatka rosyjska, jaki błąd.
2: Tego nie chcemy.
0: W ogóle to jest skandal.
2: No ale właśnie, po naszej wyprawie do Łodzi, po hurtowe truskawki, napisał nam Adam, żebyśmy domówili sobie jeszcze pampersy.
0: No właśnie o tym mówiłem, że jutro może nas nie być. No o to mi chodziło!
1: A to zdolne są jeszcze niezdrowe,
3: pierwsza
1: te pierwsze?
3: Zmiana. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Lato w Half Price.

0: Great Brands. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Reklama.
10: 8.30. Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
11: USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak zdaniem Cezarego Tomczyka jest, taki jest zdaniem Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
12: Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. Poinformował, że wkrótce szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
11: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, znajdował się na 33 paletach, informuje śląska policja.
12: A gdyby ten towar udało się upłynąć, Skarb Państwa straciłby 20 milionów złotych.
11: 3 osoby zmarły w amerykańskim stanie Nowy Meksyk po kontakcie z nieznaną substancją. Ponad 20 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania.
12: Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas interwencji związanej z podejrzeniem przedawkowania narkotyków w mieście Montenegro. Jej uczestnicy zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.
11: Temperatura w górę, rośnie też zagrożenie burzowe.
12: Zagrzmieć po południu może w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.

0: dzisiaj tak się jakoś złożyło, że się śmiejemy z tych Amerykanów. I tak. Słusznie.
1: I dobrze, bo tak. Wszyscy myślą, że oni są, wiesz,
0: oni teraz będą organizować razem z Meksykiem i Kanadą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, nie?
2: Tak.
1: No i co?
2: No i tutaj akurat Polski nie będzie.
0: I bardzo dobrze.
2: A czemu?
0: Odkryli ostatnio, że jest coś takiego jak pociąg w Stanach Zjednoczonych. No oni mieli to już, no okej.
1: Okay. Pociąg? Tak. No przecież kolej to była.
0: Część meczów będzie rozgrywana w New Jersey. I żeby dojechać na stadion, do tego New Jersey, to trzeba przejechać 30 km z Nowego Jorku, bo

0: Warszawa, co się tam dzieje w weekendy.
1: No.
0: No i niestety, jest system teoretycznie w samochodzie, gdzie samochód się nie powinien stoczyć, no ale troszkę mi się stoczył. No, jakieś tam 40, może 50 centymetrów akurat nie, niestety nie. Za mną stał radiowóz.
1: Nowe znajomości, proszę bardzo.
0: Jak tylko poczułem, że coś się stało, to od razu były lampy, błyski i w okienko pukanie po 20 sekundach.
2: No. Tak szybko zareagowali panowie policjanci.
1: Od razu dmuchanko, znaczy, nie?
0: Byli na miejscu.
3: Ty się tak, dziwisz, później wracają na komisariat. Zobaczcie, co się stało. No.
1: Ale co, dmuchałeś? Nie uwierzyli, nie, że trzeźwy.
0: Dmuchałem i nie tylko. Szlałem. Sprawdzali nawet, czy mam trójkąt, gaśnicę, wszystkie dokumenty. Także przetrzepali równo.
3: Oj, oj, oj. Mandacik był?
0: Niestety, 300 jeszcze było. I punkty jakieś. Nie pamiętam, czy to 5, czy 6.
1: Naprawdę jeszcze wzięli mandat, ci strzelili? No to już naprawdę, to policjanci nie ludzie.
2: A ty, rozumiem, jesteś taksówkarzem w Warszawie, tak?
0: Tak, tak.
2: A no i często ci się zdarzają takie stłuczki?
0: Nie, pierwsza, jeżdżę ponad rok. W ogóle prawo jazdy mam 20 lat ponad i jakoś tak wypadku ani stłuczek nie miałem. No,
3: ale jak już pierwsza, to od razu z policją. Nie, no, gratuluję!

0: A i często ci się zdarzają takie stłuczki?
1: Nie, pierwsza, jeżdżę ponad rok. W ogóle prawo jazdy mam 20 lat ponad i jakoś tak wypadku ani stłuczek nie miałem. No,
2: ale jak już pierwsza, to od razu z policją. Nie no, gratuluję! Ale jak już pierwsza, to od razu z policją. Nie no, gratuluję!

0: Piosenka oczywiście o miłości, bo o miłości po godzinie 9 w Radiu Vox FM kochaj albo rzucaj.
1: Rafał do mnie napisał. 5 lat znamy się, ale stoimy w miejscu. On ciągle obiecuje, że się zmieni, że w końcu ustatkujemy to, co jest pomiędzy nami, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Mam dość takiego życia w niepewności, Pawle. Potrzebuję ostatecznego impulsu, żeby podjąć decyzję. Zostajemy razem. Czy kończymy tę szopkę?
2: Czyli ty napisał. Będziesz tym impulsem po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
1: Będę pytającym w temacie Rafał a propos...

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Wysoka obecność wojskowa zostanie w Polsce utrzymana.
17: Tak po rozmowach w USA mówi wiceszef obrony.
16: Nie dla referendum prezydenta.
17: Senat nie zgodził się na propozycję w sprawie Zielonego Ładu.
16: Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie.
17: Odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat.
18: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
16: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
17: Spotkał się m.in. z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.
16: A z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Skolimowski.
19: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też
5: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
17: Jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
16: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję.
17: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 roku ponad 527 miliardów euro.
16: A z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu w wykonaniu przedstawicieli prezydenta. Emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
20: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
21: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
17: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
16: W wiadomościach teraz Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię.
17: Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są w tym miejscu utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
22: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
16: Mieszkańcy okolicznych

0: Kamienic mają zapewniony dostęp do wody, podstawiony został beczkowóz.
1: Prąd powinien zakończyć się około godziny 13.
0: Ratownicy tatrzańscy chcą wybudować nową, większą bazę u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz czas na procedury administracyjne.
1: A trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
2: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. by przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
0: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. Na koniec jeszcze Lubelszczyzna. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa.
1: Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
3: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
0: Mówił dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkryto do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: To życzymy archeologom wielkich sukcesów w szukaniu protowalenia.
6: My o pogodzie teraz. Deszczowo dzisiaj będzie, na to można się przygotować. Będą też burze, IMGW ostrzega przed burzami, ale będzie też słońce i będzie temperatura całkiem wysoka, 24 stopnie. Chociaż oczywiście nie mówię o Gdańsku i o Pomorzu, bo tam 15, 16.
5: Może nawet 19, już dajmy nawet 19, ale no nie najcieplej.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
7: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to czas na Kochaj albo Rzucaj. I dziś napisał do ciebie Grzegorz, dobrze pamiętam?
1: Rafał.
2: Rafaello napisał. Napisał, że znają się już 5 lat z Patrykiem, że ciągle liczy na to, że się coś zmieni w tej relacji. No ale i ma już dość życia w niepewności.
0: Znają się 5 lat i żyją w niepewności od 5 lat?
2: Nie, znają się 5 lat.
1: Ale są ze sobą?
2: Właśnie, to, nie wiem, wydaje mi się, że są ze sobą krócej, okay, od niedawna. No i to jest jakoś tak, on tu pisze, że nic z tego, że jesteśmy ze sobą, że się kochamy, nie wynika. Mam dość życia w niepewności. Chciałbym wiedzieć, na czym stoję. Albo zostajemy razem, albo i walczymy o to, żeby się wszystko poukładało, czyli coś jest niepoukładane.
0: Dobra, ja już nic nie rozumiem.
2: Albo zamykamy ten rozdział raz na zawsze, chcę wiedzieć, na czym stoję.
1: To bierz te puzzle i układaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Paweł Pawelec, wita bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
4: Witam.
2: Rafale, masz problem z Patrykiem.
4: Jak to?
2: Co tu się dzieje?
4: Znaczy się, no...
2: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
4: Ja mam do niego...
2: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
4: Halo.
2: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
4: 37.
2: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
4: 27.
2: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
4: Poznaliśmy się na imprezie.
2: Coś więcej na ten temat?
4: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
2: Czy może dlatego masz problem, co, Rafał?
4: Być może, no, nie
2: z Patrykiem.
4: No.
2: Poznaliście się na imprezie, ale jakiego rodzaju? Co to była za impreza?
4: A była 18 znajomej.
2: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
4: No, chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
2: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
4: Tak, no, pół roku.
2: Pół roku. Uh-huh. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
4: Patryk.
2: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
4: Tak, no.
2: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
4: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unikam je.
2: Od jak dawna?
4: Od jakichś tam 3 tygodni.
2: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
4: No, robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale no, spotykamy się, ale to nie jest to.
2: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
4: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
2: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
4: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, ale nie wiem, z jego strony.
2: Czy ty go kochasz?
4: Tak.
2: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
4: No, mówił mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
2: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem?
4: Teraz.
2: Ty mnie słuchasz, Rafał?
4: Tak, no.
2: Jesteś zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
4: Tak, oczywiście, no.
2: A mam takie wrażenie, że grasz w karty jednocześnie z kimś?
4: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam to akurat, pracujemy na takich budowach, że...
2: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
4: Chcę ten związek jakoś ratować, no, po prostu...
2: No dobrze, ale co się wydarzyło?
4: Ja jestem bardzo zainteresowany nim, on mnie bardzo.
2: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
4: Nie.
2: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
4: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję.
2: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Jeżeli oni ze sobą rozmawiali, to może to był problem, że ciężko było się dogadać.
2: Może faktycznie ten Patryk Rafała nie rozumiał.
1: 609 869 869, ale co uważacie, czy uda się połączyć Rafała i Patryka?

0: ten Rafał nic konkretnego nie mówi. Mam wrażenie, że to jest akcja, która ma wkręcić Patryka i robią sobie z niego żarty, tak napisała Monika.
1: Z kolei Kaśka, szkoda czasu na tę sprawę, facet bliżej nie określa, o co mu chodzi, taka mama łyga. Jest też wiele podejrzeń, że Rafał jest pijany.
2: Tak, niektórzy piszą, że to chyba taka wesoła brygada remontowa. Widzę, że chłopcy się nieźle bawią.
0: Tego nie wiemy, tego się nie dowiemy.
1: Co ci się udało ustalić?
2: Udało mi się ustalić, że chłopina przestała się odzywać do chłopidy po tym, jak sam sobą zainteresował go. Znają się 5 lat, no i nagle w pewnym momencie okazuje się, że chyba Rafał ma bardziej poważne plany wobec Patryka, a Patryk chyba tych planów poważniejszych nie chce mieć.
0: No, ale to Patryk zaproponował związek.
2: No tak,
0: z Patryk, tego, co nam Rafał powiedział.
2: No, ale może dla zabawy.
0: Może
2: żeby nie powiedzieć,
0: zabawy.
2: Że dla jaj.
0: Czy dla zabawy, to zaraz się dowiemy. Pawelec, dzwonisz do Patryka.
2: Bez rozmowy nic nie wiem.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry do Patryka.
4: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. O, i tyle.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
6: Halo?
2: Dzień dobry. Do Patryka.
6: Dzień dobry. Tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
6: A bo w pracy jestem, wie pan?
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
6: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
6: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
6: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mnie prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
6: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
6: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafiłem.
6: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
6: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
6: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
6: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
6: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem.

0: Co jest ważniejsze? Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie?
1: No, ale okay. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
0: Patryk, sam mu powiesz.
2: Dobrze.
0: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo cię o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się, uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
2: Do widzenia.
0: Trzymaj się, powodzenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: A tak naprawdę Rafał się rozłączył, bo się zorientował, że wyjdzie to kłamstwo, że to on zdradza.
4: Czyli jest kochaj czy rzucaj?
0: No jest kochaj, ale...
5: Kochaj ze strony Patryka, ale Rafał tak. Uciekł, okej.
4: Okay. VoxFM.pl, tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakieś problemy w związku, a kochaj albo rzucaj wraca już jutro.

0: Jest sobie czwartek, siedzicie sobie w pracy, w tle tam radio radiuje, wiadomo, nie?
1: W radiu Krysia Aguilerka właśnie radiowała.
0: Krysia Aguilera aguileruje, a my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry, 21 minut do godziny 10 nam zostało. Chwilę przerwy zrobimy tak na dobry początek.
0: No tak.
1: Bo po co się tak od razu przepracowywać, prawda?
0: Też polecamy, jak zaczynacie pracę, to zaczynajcie ją od przerwy. Dzień dobry.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
8: Vox FM.

0: Colin, daj mi jedno słowo w Vox FM na 9 minut przed godziną 10.
1: A w duecie z Colin, z Blanką jest, słuchajcie, w numerem 7, czyli numer niewinna na bestliście Vox
0: FM. Taka szczęśliwa siódemka trochę.
1: Szczęśliwa, no, ale na przykład może. Jedynka, dwójka, trójka również może być szczęśliwa. Wszystko
0: nawet
1: w waszych
0: bardziej
1: rękach, drodzy państwo, bo piątek się zbliża wielkimi krokami.
0: O, zaczyna się. No dobra, mów, ja tego nie powiem.
1: Ale co mam powiedzieć? Żeby wchodzić tutaj serdecznie, no, polecamy voxfm.pl, zakładka bestlista. Drodzy państwo, niewinna, przypominam raz jeszcze, miejsce 7, są takie plusy do waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście, żeby ten numer był wyżej. A w piątek po 17 serdecznie zapraszamy na bestlistę voxfm.
0: Kto poprowadzi? Kto będzie prowadził?
1: Arek Sikora poprowadzi bestlistę.

0: playlistę Vox FM.
1: Zapraszam.
0: Ale musiał dopytać. Nie mów, ale kto poprowadzi? 8 do 10. Denzel
1: no tak było.

0: Rhythm is a Dancer w Vox FM.
1: Na chwilę przed godziną 10, a za moment punktualnie o 10 zapraszamy na wiadomości Vox FM.
0: Marta Kiermasz, Dawid Osysko, ten duet za moment poinformuje nas o tych wydarzeniach, które działy się w kraju i na świecie, a po 10 znów wrócimy z hitami i będziemy wam grać.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
8: Przedstawiciele Izraela potępieni przez polski MSZ.
9: Chodzi o blokowanie pomocy dla Strefy Gazy.
8: Płonie rosyjska rafineria nad Wołgą.
9: Uderzyły w nią ukraińskie drony.
8: Najpierw awansowani, a potem wykąpani.
9: W wiadomościach o tradycji z okazji Dnia Strażaka.
0: W wiadomościach o 10 w Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
8: Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami szarży d'affaires Izraela w Warszawie.
9: Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.
8: Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie. Widać na nim, jak krzyczy z zatrzymanych. Dochodzi także do aktów przemocy.
9: A w studiu Jakub Krzyżak. Jakubie, co o sprawie mówi nasze MSZ?
10: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumut byli aktywni.

0: Wyjści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
2: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w porannej rozmowie Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
1: Pobyt Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. A wcześniej był na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, a stamtąd wyleciał ze Stanów.
2: To porażka tej władzy przekonywał Kurski.
3: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
1: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do Stanów, posługując się wizą członka zagranicznych mediów.
2: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.
1: To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Ukraińcy zadali kolejny cios Rosji. W ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w mieście Syzrań w obwodzie samarskim zginęły dwie osoby.
2: W zakładzie wybuchł pożar. Płonie jedna z instalacji przetwórstwa ropy naftowej. Rafineria w Syzraniu była już wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony, ostatnio pod koniec kwietnia.
1: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, tak przekonywali naszego reportera mieszkańcy podkarpackich wiosek.
2: Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
4: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać.
1: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji i dodaje, że w przypadku zagrożenia funkcjonariusze użyją wszystkich dostępnych środków. W wiadomościach jeszcze o długoletniej tradycji z okazji Dnia Strażaka.
2: W Bełchatowie awansowani i odznaczeni strażacy zostali wrzuceni do wody.
5: No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Fajnie.
1: Kąpiel z okazji Dnia Strażaka jest przez mundurowych wyczekiwana.
6: Wręcz by strażak chyba się obraził, jeżeli byśmy kogoś awansowanego bądź odznaczonego tutaj nie skąpali. Taki przypieczętowanie awansu.
2: Mówił Michał Wieczorek, rzecznik bełchatowskich strażaków. Kolejne kąpiele za rok.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Poczekajcie, pokażę wam coś, dobra? Tylko muszę monitor muszę przekręcić. Zobaczcie.
9: Tak pięknie.
8: Widzicie to? Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Wiecie, czy nie?
9: To jest mapa Polski.
8: Tak.
9: Ale
8: ze stanem biometu. Ten biomet dzisiaj jest w całym kraju korzystny. Dokładnie.
9: A do tego jest jeszcze lepsza informacja, bo to jest pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy idzie weekend, słuchajcie, i pogoda będzie jeszcze lepsza, a nie gorsza.
8: Rzeczywiście.
9: Tak?
8: No.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: No bo to zawsze jest tak, że w weekend kicha,
9: kiepści,
8: a w poniedziałek upały i fajnie. I tak
2: bo ja wam powiem, z czego to wynika. Zawsze jak mam dyżur w weekend, to wtedy jest piękna pogoda. A mam w tę sobotę,
8: Marta,
2: więc zapraszam. Nie dziękujcie.
9: Jak ją tam nastałe w tę sobotę i niedzielę wpisać, żeby było
8: właśnie
9: dobrze.
8: Zadzwonimy do dyrektora, co? Powiemy mu, że to taka jest
9: szanowne
8: taka sprawa.
9: Szefostwo, to nie my, ale w imieniu całego społeczeństwa
8: tak,
9: prosimy.
8: Marta musi być tutaj w weekend. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: To była Keira, szanowni państwo, i to było Sour.
1: Ale my w Voxiku jesteśmy otwarci na przeróżne brzmienia, słuchajcie, na nawet te mocniejsze, takie, wiecie, takie na przykład Metallica.
0: A głośno ostatnio, bo był koncert Metalliki,
1: tak,
0: prawda?
1: W Chorzowie. Muzyka muzyką, no ale jak już tam idziesz, no to fajnie czasami coś przekosić.
0: Coś tam ziabnąć na ten, no na ząb wrzucić,
1: no. Tak, no to wyobraź sobie, mój drogi, że fakt sprawdził, ile kosztowały ceny przekąsek właśnie w Chorzowie podczas koncertu.
0: No ile to kosztowało?
1: No jak ci się zechce frytek z hot dogiem i z kiełbasą, no to płacisz
0: Czekaj, hot dog z kiełbasą i frytki,
1: no to płacisz za to taką stówkę.
0: Stówka za to.
1: Ale jak tylko pajda chleba ze smalcem, bo to taki mniejszy, bo to całe 30 zł.
0: 30 zł. Ale ten smak!
1: No,
0: wiesz,
1: no to nie ten, do podrobienia.
0: Ten smak,
1: nie.
0: To jest, w ogóle to nie tyle, że smaka, nawet może to być przedsmak.
1: No, przedsmak wakacji na przykład.
0: Wakacyjnych wydatków i paragonów w grodze.
1: Dobrze, jakieś drobne mieć na wiecie. Tak. Lody,
0: gofra nad morzem, no.
1: Na te drobne to tak z trzy kieszenie by się przydały.
0: Drobne w papierku.
1: Tak, tak. No. Wypchane każda kieszeń. Te tylne również.
0: Przygotujcie się, po wakacje tuż, a pogoda no już wakacyjna.
1: No, pogoda
0: już
1: piękna.
0: Czuć to w powietrzu.
1: A w weekend będzie jeszcze piękniej. No,
0: korzystajmy z tych pięknych elementów wakacji, a o tych gorszych, no to
1: przymknijmy
0: można się pośmiać, nie?
1: No. 19 po 10.

0: jest miejsce trzecie. 25 minut do 11, a to jest Don't Want Your Love.
1: Genialnie
0: brzmiące. I Ellie Goulding. Miejsce trzecie ostatniego notowania Bestlisty. Vox.fm.pl, tak. Zakładka Bestlista, tam głosujemy, a w piątek po 17 Arek Sikora poprowadzi Bestlistę Vox.fm.
1: Dziękuję za promocję.
0: Proszę bardzo,
1: super,
0: polecam
1: świetnie.
0: Się. Obiecuję, że to nie był ostatni raz, kiedy to powiedziałam dzisiaj.
1: Tak podejrzewam, jeszcze jutro cały dzień będziesz o tym mówić. Ale teraz powiedzmy o czymś zupełnie innym, bo idzie lato, wakacje, prawda? Robimy formę, więc aktywność fizyczna, sport, odchudzanie, dieta, wiesz, to wszystko, to teraz
0: to
1: ma miejsce.
0: Mam przykład takiej pięknej diety, wspaniałej. No. Posłuchajcie, dzisiejszy Super Express o tym pisze. Poseł PiS Michał Wójcik wybrał się na śniadaniowe desery. Na śniadanie proponuje zjeść deser. Na przykład zamówił sobie kilka ciastek z bitą śmietaną, sernik.
1: Co to ma być super na linie? To ten?
0: To się nazywa dieta poselska.
1: A. No tak, kradzione nie tuczy.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: Pomożemy.
3: Pomożemy.

0: awaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama. Vox FM.

0: No dobra, to dawaj tego newsa. Dawaj tego newsa.
1: Jesteś gotowy?
0: Dawaj tego newsa.
1: Dobra. No. Vicky Gabor. 18.
0: Okej.
1: Okay. Została przyłapana w salonie sukien ślubnych. To znaczy nie do końca sukien ślubnych. Była u takiego projektanta po prostu. Takiego projektanta, czyli który szyje suknię dla gwiazd.
0: Czyli jednak będzie weseliko?
1: Mówi, nie mogę na razie udzielać żadnych informacji
0: jak
1: w tej kwestii.
0: Nie mogę? Co nie mogę?
1: Ale z kolei ten słynny projektant powiedział, że na pewno będzie szył dla wokalistki wszystkie najważniejsze stroje, przynajmniej dopóki mają ze sobą wspaniały kontakt.
0: Okej.
1: Zastanawiam, jaki to jest ten najważniejszy strój w przypadku kobiety.
0: No właśnie.
1: Chyba
0: no
1: ten właśnie na poprawiny tak. Jednak. Na poprawiny.
0: Czemu na poprawiny?
1: Tak rzuciłam po prostu, no. No bo co ja powiem, że na ślub?
0: No nie, żadnego wesela nie będzie.
1: Nie udzielamy żadnych
0: Nie będzie wesela
1: informacji.
0: Żadnego, tak, ale poprawiny jak najbardziej mogą być.

0: Ależ lato w głośnikach, ależ słońce.
1: Blue Lagoon i Heartbreakers. Tak, tu Vox FM, tu jak sami słyszycie, gramy w rytmie hitów. Chwila do 11 nas dzieli.
0: A więc o 11 dowiemy się wszystkiego, co najważniejsze w kraju i na świecie, czyli wiadomości radia Vox FM przed nami.
1: Możemy już zdradzić, że w wiadomościach Vox FM herbatkę nam zaparzył samuraje.
0: Wow!
1: Szczegóły za moment.
0: No to siedzimy, słuchamy.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
7: Mogło dojść do awarii podwozia na początek awaryjny lądowania awionetki na warszawskim Bemowie. Atak Rosji na 4 ukraińskie obwody. Cios rosyjskiej gospodarce zadali także Ukraińcy. W Dniu Herbaty zajrzymy na zamek w Lublinie. O historii popularnego napoju opowiada wystawa Czas Samurajów.
8: Jest 11. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
7: Na początek awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie były prawdopodobnie dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Zginęły dwie osoby, 25 zostało rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami obwody Doniecki, Czernichowski, Charkowski i Dniepropietrowski. Dużym echem odbiła się także ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołych Biłecki.
9: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Bury. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
7: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm. Jest związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, powiedział w Estonii minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hannem Pevkurem. Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o sojuszniczych.

0: zaangażowanie w pomoc USA. Kosiniak-Kamysz przekazał też, że docelowy plan relokacji wojsk amerykańskich będzie gotowy za od 2 do 4 tygodni. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. A teraz mężczyźni zniknęli.
1: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu, złożył zażalenie. 21 marca bieżącego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
0: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Wskutek działania tej grupy państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych. Jest aromatyczna, w niewielkiej ilości zdrowa. Mistrzami w jej parzeniu są Japończycy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zaglądamy do pawilonu herbacianego w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie właśnie. Historia parzenia herbaty jest fascynująca, mówi Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.
2: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
0: Zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Wystawę Czas Samurajów w Lublinie można podziwiać do 27 września.
3: A jeżeli chodzi o Lublin, to 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Co tam?
4: No bo wiesz,
3: już śpiewasz to za moment.
4: No nie, poczekaj, w Olsztynie burza teraz.
3: Oho, ho, ho! No, tak.

0: 27 września.
1: A jeżeli chodzi o Lublin, to 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Co tam?
2: No bo wiesz,
1: już śpiewasz to za moment.
2: No nie, poczekaj, w Olsztynie burza teraz.
1: Ohoho! No, tak.

0: dzisiaj.
1: No, także tam... No.
0: 23 stopnie w Warszawie, to będzie maks, jeżeli chodzi o dziś. I tutaj też może łubu dubnąć.
1: No, ale tak się zastanawiam, nie? No. Jak piorun tak machnie to w herbatę, to herbata z prądem będzie wtedy, nie?
0: No to bez czaszku
1: na logikę tak sobie weź, no to tak.
0: To tak to trochę wymyślił. Tak to będzie, właśnie, wymyślił. Tak. To prawda. Słuchajcie, no. Oprócz dnia herbaty mamy dzisiaj też dzień odnawiania znajomości.
1: O!
0: Jeżeli jakieś ciecierecie na horyzoncie, my możemy pomóc.
1: Dzwonimy do byłych.
0: To miałam na myśli, ale jak macie ochotę.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Ale serio, słuchajcie, jak trzeba wam pomóc, 609-869-869. Jak sami nie dacie rady przez radio, może będzie łatwiej.
1: Jesteśmy do usług. Dzień dobry.

0: jest taki temat, który no, ludzkość grzał naprawdę zawsze. Jest to temat obcej cywilizacji UFO i te takie, wiesz,
1: kosmonauty,
0: właśnie. UFO-ludki, marsjanie i tak dalej.
1: Kierunek Argentyna, drodzy państwo.
0: Dokładnie.
1: Ale o UFO będziemy mówić.
0: Ogólnie dużo ostatnio takich rzeczy związanych UFO upublicznia rząd Stanów Zjednoczonych, no i temat zaczął nabierać rozpędu. Argentyna, właściwie jedna z telewizji argentyńskich postanowili, że przyłączą się do tego tematu i dziennikarze, słuchaj, zaliczyli wpadkę.
1: Zamiast ufologa.
0: Do rozmowy zaprosili urologa.
1: No i tam jedna literka, można się pomylić. No,
0: no właśnie, no.
1: No co?
0: Ale
1: to tak trochę...
0: No, jak wyszło?
1: W temacie urologa, no to tak...
0: Jak wyszło? Jak wyszło? Ale stabilnie.

0: Ty się dalej śmiejesz, Klaudia?
1: Już nie.
0: Klaudia ma głupawkę, przepraszamy.
1: Arek ma głupawkę, przepraszam najmocniej. Naklejka na jabłku bardzo go rozbawiła.
0: Słuchajcie,
1: i forma jabłka.
0: Dobrze, mamy nadzieję, że pomimo wszystkiego, co się dzieje, wy też będziecie mieli okazję do śmiechu.
1: Tak.
0: Bo to trochę dziwnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że czasem coś idzie nie tak, ale pomimo tego, że coś idzie nie tak...
1: Trzeba się jakieś szczęście w nieszczęściu znaleźć.
0: Może być to happy end.

0: naprawę samochodu. Słuchajcie, jak to może brzmieć, posłuchajcie.
1: Dałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec, hamulec używa się bardzo często.
2: Tak.
1: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Trąbił.
1: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam popodłączali.
2: Jak wam samochód klaksoni, jak cokolwiek wam klaksoni, chcielibyście, żeby nie klaksoniło, voxfm.pl, tam jest taki formularz zgłoszeniowy. Opiszcie, jak tam wam klaksoni, jaka wasza była historia z awarią samochodu.
0: Szukamy takich nietypowych historii związanych z awariami samochodowymi. Piszcie to na voxfm.pl, a później
2: zgarniajcie tysiaka.
0: Dokładnie.
2: Na części i naprawę samochodu oczywiście.
0: A, to tak, to warto dodać. No. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Vox. Hitów.

0: Jack Style i John.
1: Stryk. Turn the lights off.
0: No, a jak światło się gasi, to później dzieją się różne rzeczy i na przykład robią się małe dzieci.
1: Same się robią, małe
0: robią,
1: dzieci.
0: Się same robią.
1: Piękne przejście.
0: I później trzeba jakoś nazwać.
1: Tak, i okazuje się, słuchajcie, że to jest bardzo nietypowe imię, ale już 16 kobiet w Polsce je nosi. Tak wynika z danych rejestru PESEL prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. To jest wszystko
0: jakie
1: sprawdzone.
0: To imię?
1: No i to jest, uwaga. Jeszcze zanim powiem, jakie to jest imię, to mogę ci powiedzieć tak, że to jest nazwa japońskiego miasta.
0: Okay.
1: To miasto jest znane z zabytków, świątyń i ze świętych jeleni przy okazji, a to jest taki boski wysłannik. I to imię w Polsce to takie popularne pożegnanie na razie, a w skrócie imię Nara.
0: Nara.
1: Nara.
0: Takie imię.
1: Dziewczynka Nara.
0: I to później, wiesz, na placu zabaw gdzieś tam się żegna z kolegami, koleżankami. Nara, nara.
1: Nie,
0: to.
1: Nie wiem, jak nie wiesz. Po...
0: Ale... nie wolno się śmiać z imion, ale to ma wspólnego coś z rodzicielstwem, nie? Te imię Nara. No bo jak się rodzi małe dziecko, to Nara wysypianie się, Nara święty spokój.
1: A o porządku?
0: Tak, nara, porządku, tak,
1: nara.
0: Parę innych rzeczy nara też by się znalazło. Ale też na przykład witamy radość, nie?
1: Tak, coś za coś, oczywiście, że tak.
0: Świetne chwile.
1: Może i się nie wysypiasz, ale ci ten uśmiech Nary to wynagradza wszystko.
0: No właśnie.
1: Tak?
0: Tak jest.
1: A dzień mamy, przypominamy.
0: Dobra.
1: Niebawem.
0: Nara, słuchamy.
1: Nara.

0: Miesiąc do lata. Dawaj, ja cię kręcę!
1: Powiedziałabym jakieś słowo, ale nie mogę. Ale wiecie, o czym mówię. Tak jak to samo, to się mówi o wiośnie. To także, Latko, dawaj, ale na wcześniej tego, te wiadomości tego. Vox FM. Właśnie,
0: tak. 12 sportowe też wiadomości przed nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
11: Zatrzymano dwie opiekunki. Zaczynamy od tragedii w podwarszawskim żłobku. Zginął dwulatek. W ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie szef MONO samolotach F-35 i Solidarności USA. Za chwilę w wiadomościach, a na koniec sport. Polska tenisistka walczy o awans do Rolanda Garrosa. Śledzimy zmagania Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie.
0: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 12, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Witamy w studiu.
11: Dzień dobry. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam dwuletni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
12: Tak, jestem.
11: Dzień dobry, byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
12: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna dwuletniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
13: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
12: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
14: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
15: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
12: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
11: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin, że znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncert Lockheed Martin. A właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który teraz jest w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
16: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
11: Szef MONU ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
17: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia, uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
11: Relacjonuje

0: Jakub Wyjecierzycki ze Straży Pożarnej to kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawówki awaryjnie lądował balon.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć sądeczan, jak segregować odpady. Mieszkańcom miasta pomysł się podoba.
2: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
3: I pomoże to w segregacji śmieci?
2: Oby.
4: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
5: Bardzo fajne. Myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, że będą na to bardziej zwracać uwagę.
6: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
0: Mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach. W przyszłości będzie ich więcej. Być może na wszystkich 25 osiedlach.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Maja Chwalińska o krok od Rolanda Garrosa. Trwa spotkanie, które może zapewnić jej awans do wielkoszlemowego turnieju. Walczy z Holenderką Susan Lammens, a my sprawdzamy wynik. W tym momencie trwa pierwszy set, jest 5-5. Także za Maję trzymamy kciuki i do tego wyniku wracamy za godzinę. Jutro polska reprezentacja zmierzy się z Ukrainą w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Siatkarzom nie udało się wczoraj wygrać z Serbią i spotkanie zakończyli z wynikiem 2-3. Turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
7: A zanim czerwiec, to piękny maj, słuchajcie, a w tym maju to 23 stopnie, to takie maks, które możemy wyciągnąć, jeżeli chodzi o dziś, a to 23 stopnie to wskażą termometry w Warszawie. Ale i tutaj taki... może też zagrzmieć i popadnie.
8: Właśnie chciałem powiedzieć, że taki czerwcowy ten maj, no bo z burzami w Łodzi, w okolicach Łodzi, burze teraz, Olsztyn, ale nie tylko, bo tutaj proszę bardzo, biskupiec, Bartoszyce, Lisbark Warmiński.
7: I w ciągu dnia jeszcze w Zakopcu może pogrzmieć i no. W Krakowie.
8: Także nie chowajcie się pod drzewami. Bo nie można.
7: Tak.
8: Unikajcie tych wysokich takich punktów, żeby tam nie stać gdzieś na wzgórzach.
7: Tak.
8: I z takich jeszcze
7: dobrych rad wujkarka.
8: Z dobrych rad wujkarka.
7: Co jeszcze dorzucimy do kompletu?
8: Jedzcie dużo owoców i warzyw.
7: O.

0: można.
1: Tak.
0: Unikajcie tych wysokich takich punktów, żeby tam nie stać gdzieś na wzgórzach.
1: Tak.
0: I z takich jeszcze...
1: dobrych rad wujkarka.
0: Z dobrych rad wujkarka.
1: Co jeszcze dorzucimy do kompletu?
0: Jedzcie dużo owoców i warzyw.
1: O.

0: serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A w razie czego to my jesteśmy, słuchajcie, niezależnie od tego, co robicie, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
3: Tak, poprawiamy wszystko, co jest do poprawienia.
2: Odpalamy lolitkę na dobry początek dnia. Gdzie początek? Już 5:30 po 12:00. Dzień dobry. Kłasz.

0: słyszę te dźwięki i tak wyobrażam sobie sorbet mango marakuja.
1: Sorbet mango marakuja, no.
0: Do tego jakieś takie, na przykład panna cotta z orzeszkami ziemnymi.
1: Panna cotta?
0: Takie lody o tym smaku.
1: Panna cotta, ale pani kot też.
0: Tak. O, tak, tak. I to jest na przykład takie moje piękne marzenie.
1: Fajne.
0: Kiedy słyszę po prostu akurat Siriko.
1: Super.
0: A teraz
1: super.
0: Ty mnie zabierasz tutaj dźwiękowo gdzie?
1: A wiesz, w ogóle ja bym chciał powiedzieć takie przesłanie.
0: No.
1: Siema ludzie.
0: Ale tu, przesłanie.
1: Tu Vox FM.
0: Siema. Ale fajnie, mordy. Że jesteś ty.
1: Elo wariaty.
0: Mordo.
1: Kurczę, dobrze, dobrze, że jesteście.
0: Bardzo
1: fajnie
0: dobrze,
1: was
0: jesteście.
1: Widzieć oczami wyobraźni. Dobrze, że jesteście,
0: bo co?
1: Cokolwiek by wam życie nie przyniosło, bo są momenty, gdzie coś idzie nie tak.
0: No zdarza się.
1: Mamy doła.
0: No, czasami doła. Bywa, no. Wpadamy w niego. No nieuniknione to jest, takie jest życie.
1: Tak, tak.
0: Raz góra, raz dół.
1: Jak jesteście w takim momencie, to przypomnijcie sobie, bardzo prosimy, co kiedyś powiedział Michael Jackson. No, to brzmiało tak. No, on to powiedział. Właśnie, weźcie sobie to głęboko do serduszka, bo tam jest sens. Tam jest sens. Tam znajdziecie odpowiedź na nurtujące was pytania. I to może was przenieść w wasz azyl, w bezpieczną przestrzeń.
0: Właśnie.
1: Do Babilonu na przykład.
0: Teraz Boniem, 19 po 12.
1: Nie ma za co.

0: Powiem to raz, żeby nie stawiać Arka w kłopotliwej sytuacji niezręcznej.
1: Co znowu?
0: Arek Sikora poprowadzi bestlistę Vox FM w piątek po 17:00. Zapraszamy. A Zazaria, którą usłyszeliśmy chwilę temu, Andy Dust i Harris, oczywiście nasz Harris, to jest miejsce, słuchajcie, pierwsze ostatniego notowania bestlisty. W związku z tym VoxFM.pl, zakładka bestlista, polecamy. A po 17:00, przypomnij, bo nie pamiętam.
1: To. No jutro po 17:00 zapraszam. Arek Sikora.
0: Tak.
1: No, dumna siostrzyczka z braciszka, co?
0: Dumna.
1: Dziękuję. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To

0: produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny.

0: Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Vox

0: Będzie zbierał pieniążki, no ostatnie jego takie ruchy internetowe wywołały poruszenie na całym świecie.
1: No to teraz, szykuje się powtórka z rozrywki. Jutro o 16:00 kolejny charytatywny stream Łatwoganga.
0: My dołączamy, oglądamy, wspieramy.
1: Oczywiście, tym razem będziemy zbierać 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa, który choruje właśnie na zanik mięśni.

0: Inna.
1: 13 zaraz 13.
0: Tak, 13 tak, oznacza wiadomości w Vox FM, więc robimy głośniej i słuchamy uważnie tego, co ważne, tego, co dzieje się w kraju i na świecie.
1: Dokładnie, Katarzyna Pilewska już w drodze do studia, a po 13 mamy dla was hity, znowu Enrique Iglesias, Dede Negra między innymi.
0: Ładnie tak zagramy. Tak jest.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja.
5: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Reklama.
15: Zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra miał szydzić z zatrzymanych aktywistów. Radosław Sikorski złożył wniosek, to na początek. Za chwilę też nowe informacje w sprawie awaryjnego lądowania awionetki w Warszawie, a na koniec szpitalny powitalnik. Ma pomóc rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zapraszam.
16: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Na wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13:00. Słuchamy uważnie.
15: Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych wiadomościach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira na opublikowanym przez niego nagraniu. Widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
17: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
15: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
18: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu zdziałania prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
15: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej. Jak dodaje, ani policja, ani strażacy nie musieli interweniować. Teraz okoliczności zdarzenia ma ustalać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz. Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci. I dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tych problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłystuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
8: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
14: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
8: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
19: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 m3 na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
8: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tzw. miasta gąbki w erze tzw. betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
15: Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu.
20: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakichś możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
15: Mówi Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego szpitala. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację.
21: Ciekawa jestem, jak tam biometr. Czy on dalej taki zieloniutki, czy nie?
22: Ja
21: będę mówić o deszczu.
22: Bo deszcz,
21: słuchajcie, to może w ciągu
22: biometr dnia
21: popadać.
22: Już
21: i w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Zakopanem, i co tam, jak tam twój biometr.
22: Zobacz, jedna z drugą.
21: Jaka jest sytuacja?
22: Widzisz?
21: No właśnie. Będziemy chwalić jego biometr?
22: Dawajcie. Zbyt mało komplementów na temat biometru.
21: Ja myślę, że jest wspaniały, naprawdę.
22: A możemy poprosić brawka?
21: Brawka, biometr. Brawka.
22: Szacun!
21: Taki biometr, to ty możesz.
22: Tak trzymaj. Trzymaj. Dobrze, wezmę sobie te słowa do serca, naprawdę.
21: 4,5 minuty po godzinie 13. Enrique Iglesias to tak na horyzoncie u nas. Mm-hmm. De Negra również będzie. O, i jeszcze Loco, prosto z Westlisty.
22: Jakie tam burze dzisiaj, burze w Łodzi były, już nie burzują. Burze burzowały w Olsztynie, już też nie burzują. Ale deszcze deszczują w okolicach Katowic i Krakowa. No, tak.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No. A słońce słońcuje.
22: Słońce słońcuje, tak.
21: I niech słońcuje wszędzie nam dzisiaj.
22: Właśnie.
21: I tak weekend będzie taki słoneczny, słuchajcie. Bardzo ładny nam się to zapowiada. Kasiula, jakieś plany?
25: Na weekend?
21: No.
25: Będę odpoczywać i będę też pracować, więc do usłyszenia.
22: Weekendujesz i pracujesz?
25: Weekenduję w sobotę, pracuję w niedzielę, a weekenduję nad Wisłą.
22: A Wisła wisłuje, nie wiem czy wiecie, Wisła wisłuje cały czas.
25: Griluje.
21: Enrique już teraz.

0: Boys.
1: Boys. No właśnie.
0: Boys.
1: A panowie...
0: Zdychają do Sabriny.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że lubimy jeździć na rybę.
0: A, to chciałeś powiedzieć.
1: To chciałem powiedzieć.
0: Dawaj.
1: Słuchajcie, jest afera w świecie wędkarskim. W świecie wędkarskim. Afera Szczupakowa.
0: Co się stało? Co to znaczy afera Szczupakowa?
1: Czy wiesz co, ja czytałem to chyba z 3 razy i nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale powiem ci to, jak ja to rozumiem.
0: Powiedz.
1: Pojechał sobie pan łowić szczupaka i chciałby złowić takiego największego w danym akwenie, żeby pobić rekord, żeby być, wiesz, historią tego też akwenu.
0: To nie tak łatwo złowić szczupaka.
1: Tak, więc żeby sobie troszeczkę ułatwić sytuację, to wziął szczupaka z innego akwenu i przywiózł do tego akwenu drugiego i już sobie wyłowił tego, którego wcześniej już złowił.
0: Już na wędce sobie zahaczył nawet pewnie,
1: no
0: tak?
1: No tak, ale wiesz, ale pasjonaci, ich łatwo tak nie oszukać, oni zobaczyli na zdjęciu, że ten szczupak to jakiś znajomy. No, ja gdzieś już tego szczupaka widziałem.
0: Ale największego złowił, tak?
1: No ta czerwona płetwa po prawej stronie to taka, no już gdzieś ją ten. Chodzi o to, że to, że w tamtym akwenie jest duży, to nie znaczy, że w tym taki będzie, nie?
0: Że w tym mogło być jeszcze... Aj, to zawiła historię. Ja myślę, że to, że pan sobie sam przywiózł szczupaka i sam go złowił, to już jest sukces. Ale to święte środki.
1: Ale to, że się kłócimy o centymetry, to zawsze będzie nasze.
0: Przestań, tam rozmiar nie ma znaczenia.
1: Co nie?
0: No pewnie. To też zawsze się dodaje na koniec wszystkich kłótni. A jak jest prawda, to wiadomo. 19 po 30.
1: Najważniejsza jest przynęta. Przynęta jest najważniejsza.
0: Tak?
1: Tak.
0: No. Postawimy kropkę. Despacito. Okay?
1: Czyli powolutku.
0: Tak.
1: W tłumaczeniu takim hiszpańskim.

0: Amna, drodzy państwo, i ten miła i Vox FM. Świetne rumuńskie disco.
1: Bardzo dobre.
0: Super
1: na
0: jest.
1: Na 25 minut przed 14, ale tak świetne, że dawno takiego świetnego nie było.
0: Nie no, po prostu petarda.
1: Naprawdę, zawsze gramy dobrze, ale teraz to już przesadziliśmy.
0: Nie no, to jest coś niesamowitego. W rytmie hitów u nas cały czas w Vox FM, ale słuchajcie, nie tylko hity nam w głowie.
1: Dobrze, ciekawostki nie również. Tylko, no, są takie najnowsze badania, które dowodzą, że my kobiety musimy spać więcej niż wy mężczyźni.
0: Aha, na pewno, niby dlaczego? Co ty tam już... Co ty tam znalazłaś?
1: Ale to nie są moje słowa, tylko naukowców. Ja tutaj cytuję, prawda?
0: Cytujesz.
1: No cytuję, to, że my używamy po prostu bardziej mózgu niż wy.
0: Co?
1: Powiedzieli.
0: Co?
1: Co? Co?
0: Nic nie rozumiem. Rozumiem, wszystko rozumiem.
1: No dobrze, się zdrzemnąć,
0: dobrze, skoro naukowcy tak
1: na
0: mówią,
1: to
0: może tak, no dobrze.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: W rytmie
6: hitów.
7: Hitów. Fox FM.

0: Może macie taką osobę, do której wzdychacie i mówicie do niej only you, tylko ty,
1: a
0: jedyna.
1: Może macie taką osobę, ale nie wstydzicie się powiedzieć.
0: O właśnie.
1: Może myślicie, może wasze serduszko tam puka w jej stronę, ale do końca ciężko to ubrać w słowa. Mamy, słuchajcie, możliwość.
0: On weźmie i

0: A jedyna. Może macie taką osobę, ale nie wstydzicie się powiedzieć.
1: O właśnie.
0: Może myślicie, może wasze serduszko tam puka w jej stronę, ale do końca ciężko to ubrać w słowa. Mamy, słuchajcie, możliwości.
2: On weźmie i

0: jest taki trochę błąd w Matrixie, bo w piosence jest hej, hi, hello, a mówimy bye, bye, bye, bye, bye,
1: my mówimy bye, bye, bye, by kto inny mógł powiedzieć hej, hi, hello. Ten kto inny to program to jest dziennik Kamil Rutkowski, wcześniej
0: racja.
1: 14 wiadomości Fox FM. No a my do jutra.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Klaudia jutro 9.30.
1: Arek poprowadzi best listę
0: Fox 17. FM. Do usłyszenia.
2: Na program zaprosił jego sponsor.

0: ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Tragedia w Szczecinie. Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Od tego zaczynamy. W wiadomościach zatrzymanie prezesa cinkciarz.pl. Marcin P. wpadł w USA, a na koniec jeszcze kaszubskie.

0: kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
2: Tragedia w Szczecinie. Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Od tego zaczynamy. W wiadomościach zatrzymanie prezesa Cinkciarz.pl. Marcin P. wpadł w USA, a na koniec jeszcze Kaszubski.

0: Funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
1: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
0: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cięgciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a szczegóły zna Bartek Łojewski.
2: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
0: Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto okazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
4: No nie było komu, tak? W związku z czym ja.
5: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu nie na spokojnie?
4: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
3: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 złotych to za mało za dom w tej lokalizacji.
4: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
3: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
0: Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi 5 lat więzienia. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego mamy. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kaszubska truskawka wkrótce w sklepach. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
6: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tą truskawkę. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra dla nas plantatorów i dla konsumentów.
0: Mówi Nikodem Kostuch, plantator truskawki z Chmielna. Co ciekawe, tegoroczna sroga zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Wybawcą okazał się śnieg. Dzięki temu truskawki dobrze przezimowały.
7: To teraz niech się rozletnią, zrobią się czerwone, a później na nasze stoliki. Kaszubska truskawka, tak jest, jest o czym mówić. Proszę Państwa, najbliższej nocy dobra pogoda na truskawki. Ale nie na szaber,
0: nie.
7: Tak zrozumieć, tylko na wyrastanie truskawek.
0: Na przykład, albo na schłodzenie się takim koktajlem z truskawek.
7: Ale jakie tam schłodzenie? 10 stopni w Warszawie, 8, 9?
0: Ja mówię już o piątku.
7: A co z tym piątkiem?
0: 23 stopnie i pełne słońce.
7: Fantastycznie, fantastycznie. I rzeczywiście nigdzie nic nie pada. Ale piątek dopiero jutro, dzisiaj jest czwartek. Ja się upieram, że to czwartek jest najfajniejszym dniem tygodnia. Bo się czeka jeszcze na piątek. A w piątek już nie ma na co czekać, bo już jest weekend. Także witamy w ten przedweekendowy dzień.
8: To jest dzień z Vox FM.
7: Zwany dla niepoznaki czwartkiem. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, dlatego proponuję kawkę. Co pani na to?
0: Chodźmy.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
7: A gdyby ktoś nie miał pomysłu, dlaczego iść na kawę, to dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości. Co pani na to?
0: Chodźmy.

Alan Walker, zwany przez niektórych pieszczotliwie Alanem Walkerem. Ale tutaj także Steve Aoki, Arash, Broken Angel, 11 minut po godzinie 14. No dzień dobry, lato się nam zrobiło, prawda? Takie na razie jeszcze nieśmiałe, ale spokojnie, bo idą upały afrykańskie do Polski. Za wszystko odpowiada antycyklon. Czymkolwiek jest, niech żyje wiecznie, przynosi piękną pogodę i bardzo dobrze. Ale dla tych, którym za ciepło, mam coś, co was powinno zmrozić, to dosłownie. Słuchajcie, jeżeli narzekacie cię na korki w drodze do pracy albo na to, że w markecie przed wami stały aż 3 osoby, to mam dla was taką szybciutką lekcję perspektywy. Szef Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich w Nepalu właśnie ogłosił absolutny kosmiczny rekord. Wyobraźcie sobie, że wczoraj w ciągu jednego dnia szczyt Mount Everestu od strony nepalskiej zdobyły 274 osoby. Jednego dnia. 274 osoby. Na dachu świata, na wysokości ponad 8000 metrów, panował wczoraj ruch jak na skrzyżowaniu, nie wiem, w centrum Warszawy w piątek o 16. Eksperci łapią się za głowy i ostrzegają, że takie przeludnienie w słynnej strefie śmierci drastycznie zwiększa ryzyko wypadków. Swoją drogą to jest niesamowite. Ludzie płacą dziesiątki tysięcy dolarów, żeby uciec od cywilizacji, przeżyć przygodę życia, jadą na miejsce i pytają, ale jak to? No taki po prostu szczyt na szczyt. Ale przy takim ruchu, to ja coś czuję, że zaraz na tym szczycie powstanie kumkający sklep. Hot dog, parówka czy kabanos?

Jack Jones. Jemnek człowiek sobie tutaj żyje. Czwartkowe popołudnie mija sobie sympatycznie, a tu gruch, gruchnęła wiadomość. Alkohol może wrócić do Sejmu. Dziękuję. Naprawdę. Podobno to jest bardzo możliwe. Przypomnę, że od niemal pół roku obowiązuje w Sejmie zakaz sprzedaży alkoholu. Włodzimierz Czarzasty, marszałek, już nie rotacyjny, wprowadził taki zwyczaj nowy, taki miał pomysł. No i teraz nie można. Ale podobno niektórzy posłowie mówią, no niby nie można, bo tego się nie da cofnąć, ale może coś się uda poluzować. Już się zaczęły kombinacje. Jak to w Polsce, prawda? Niby nie można, ale jak się bardzo chce, to jednak trochę można. Zastanawiam się, po co im to, w sensie po co posłom to i tam wszystkim tym ludziom. Może chodzi o to, żeby zniwelować tak duże nieobecności na posiedzeniach.

0: Bajera o obrączkach i to do tego 100 złotych. Życzę, żeby tylko takie wam się przytrafiały. 2,5 minutki do 14.30, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelników.

0: się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
7: Nie musisz.
6: Jak to nie muszę?
7: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease?
7: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
6: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
7: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
6: I to gdzie?
7: To tu. Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: 14.30 właśnie wybiła na zegarach. Katarzyna Pilewska ponownie w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
14: Ciało nieznanego mężczyzny znaleziono w jeziorze. Białe Wigierskie w Gawrych, Rudzie koło Suwałk. Służby starają się ustalić jego tożsamość. Wszczęto śledztwo. Biegli czekają na wyniki sekcji zwłok. Na razie prokuratura nie udziela więcej informacji w tej sprawie. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, a diesla 6,91. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Stanisława Celińska pośmiertnie odznaczona przez prezydenta. Karol Nawrocki docenił aktorkę za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Trwają uroczystości pogrzebowe artystki. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
13: Nie wiem. Nie wiem. Czego? Po prostu nie wiem. Nie wiem.

0: Wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Trwają uroczystości pogrzebowe artystki. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
1: Nie wiem. Nie wiem. Czego? Po prostu nie wiem.

I Leniem i oczywiście Ellie Goulding, Don't Want Your Love, czyli że nie chcę naszej miłości. Ta, jasne. 23 minutki do 15, 6.09, 2x8.69. Napisał Bogdan w sprawie procentów, powrotu procentów do Sejmu. Bogdan pisze tak, proponuje. Dobra, niech wrócą procenty, ale niech im zabiorą jedzenie. Zobaczymy, co wolą. Nie, no chyba obawiam się, że niestety to niewiele, to niewiele, ta. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Moi najle padry, I was made 5 minut. Ja się tak cieszę, bo 5 minut tylko do godziny 15. Mało tego, ja taki jestem, że się waszym szczęściem cieszę. Tych, którzy wychodzą z pracy oczywiście o 15, a o 15 w czwartek. Ojejku! Żyć nie umierać. Wiadomości już za chwilę będą. Będą również wiadomości pogodowe, gdybyście gorzej się czuli akurat. Mieli jakieś dziwne problemy? Spokojnie, bo po 15 czeka na was doktor. Najlepszy z możliwych. Doktor Alban.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8:30 na zegarach.
4: 7:05.
5: 6:30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
7: Dobry, dobry.
8: Nie ma spania.
9: Jest pierwsza zmiana.
10: Jest super.
11: Wow.
12: Ale zrobiliście mi dzień.
9: Słuchaj codziennie od 6 rano.
13: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media

0: dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł

0: możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. Od tego zaczniemy. W wiadomościach pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. A na koniec święto pszczół. Zapraszam.
3: Zapraszamy. Wiadomości Vox FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Katarzyna Pilewska.
2: Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
5: To opiekunki czy dyrektor?
4: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
2: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staro z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają status prawny placówki i przesłuchano pierwszych świadków. W najbliższym możliwym terminie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dwulatka. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
7: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
5: Wielka tragedia.
8: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
9: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
2: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. Szczegóły zna Grzegorz Mnich.
10: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
10: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
2: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock 26, a Zbigniew Ziobro jest teraz w USA. Wcześniej był na Węgrzech. Śledczy chcą mu postawić zarzuty za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu tłumaczą, że używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Zaznacza to Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
12: To jest wprowadzenie w błąd, to jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
2: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego. Obejmują one opieką blisko połowę dorosłych mieszkańców kraju. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
13: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
2: Mówiła Aleksandra Leszczyk. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie 20 maja, wczoraj, dokładnie w Światowy Dzień Pszczół. A pszczelarze przypominają, żeby w takich sytuacjach nie próbować działać samemu i nie płoszyć owadów.
3: Absolutnie, nie wolno. Ja tutaj chciałbym zacytować artykuł 182 Kodeksu Cywilnego, paragraf pierwszy.
2: Tak, tak.
3: W zasadzie to paragraf drugi.
2: Aha.
3: Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów.
2: Zgadza się.
3: Może?
2: Pewnie, że tak.
3: A jakie to są koszty jeszcze tylko do pytania? Bo od tego wiele zależy. Ale piękny jest to artykuł 182. Pozdrawiam wszystkich studentów prawa, znają na pamięć.
2: Wiesz, ja kiedyś miałam taki przedmiot edukację prawną i pamiętam ten przypadek.
3: Rój
2: i pamiętam, że zdecydowałam, że na pewno nie pójdę na prawo. Po tym właśnie przypadku.
3: A żałuj.
2: Żałuję.
3: Jakbyśmy doszli do tygrysów, to by dopiero było. Co tam dobrego w pogodzie?
2: Same dobroci. W końcu nam temperatury rosną. Mamy w tym momencie...
3: 37,2?
2: Nie. Pewnie może, jeśli ktoś na przykład zmoknie, bo tego deszczu będzie dzisiaj sporo.
3: Naprawdę?
2: Centrum i na południu.
3: No nie.
2: Burze będą, ale moment, jakie temperatury? 23, 21, ciepło, burzowo, no czyli tak jak w maju powinno być, prawda?
3: Oglądałaś Potop? Taki film polski Potop.
2: Nawet czytałam.
3: Potop. A tam czytałam to nie, oglądałam?
2: Nie.
3: A komiks chociaż oglądałam.

0: Oglądałaś?
1: Nie oglądałam.
0: Yeah! Hańba!
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: No to ci, którzy mają podwyższoną temperaturę, powinni udać się do lekarza, do doktora. A gdyby nie mogli, to doktor udaje się do nich. Doktor Alban. It's my life, David Guetta, Kit Sudi Kudi Grzdi.
1: Pięknie.
3: Kit Sudi Memory, za chwilkę w polskim radiu, Vox FM. Dzień dobry. To ja, Kamil Rutkowski, a Katarzyna Pilewska wróci za pół godziny, jest pełna.

Ależ ja lubię ten kawałek. To jest David Guetta i ten kit cały tam, no Memories, wiadomo o co chodzi, proszę Państwa. Co my tam mamy pięknego 21 maja w kalendarzu? 12,5 minuty mamy po godzinie 15. To jest fajny czas, w którym człowiek już zaczyna tak powolutku, tak sobie coś myśleć. Może weekend? Może coś, może skoczy gdzieś? Tak, w radiu mówią, że ciepło ma być. Aha, ma być. Dobry ma być weekend, bardzo dobry nawet. Pewnie, że tak, trzeba korzystać póki to wszystko jest, a jak się później skończy i przyjdzie znowu zima, a przyjdzie, Halinko, i przyjdzie prędzej niż nam się wydaje, no to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, idzie lato, co prawda mamy jeszcze wiosnę i zwykłą wiosnę w pełnej krasie, maj, słońce świeci, ale niestety w polskich sadach nastroje mocno lodowate, wszystko przez tegoroczne przymrozki. Ja mam wrażenie, że w ogóle przymrozki są co roku i zawsze się powtarza ten sam scenariusz, no ale nieważne. W tym roku te przymrozki bezlitośnie przeszły przez kraj i dokonały spustoszenia w uprawach. Właśnie ruszyło oficjalne szacowanie szkód, pierwsze meldunki z frontu brzmią poważnie. Ucierpiały plantacje truskawek, czereśni, sady jabłoniowe, sadownicy liczą teraz oczywiście na wsparcie i z Warszawy, i z Brukseli, bo podobno skala zniszczeń ogromna. Dla nas konsumentów wniosek jest niestety prosty. Jeśli planowaliście w tym roku jeść truskawki miskami, to wasze portfele mogą tego nie wytrzymać, no chyba, że macie jakieś malutkie miski. Wygląda też na to, że w tym sezonie hitem na randkach nie będą luksusowe restauracje ani drogie perfumy, tylko jak się będzie chciało zaimponować dziewczynie, to trzeba jej będzie przynieść kobiałkę polskich truskawek i kilogram czereśni. Przy obecnych prognozach to taki gest będzie oznaczał większy prestiż niż podjechanie pod dom luksusowym, sportowym autem. Dbajcie o swoje oszczędności, bo owoce stają się teraz towarem luksusowym i takie chapsnięcie kabaczka.

nie mów do widzenia, nie mów do widzenia. Masz wyjść z pracy, po prostu idź sobie, nie mów do widzenia, bo jeszcze ktoś ci powie, a, czekaj. I się zacznie. 19,5 minuty mamy po godzinie 15, aż się tak cuknąłem, dlatego że podobno w Polsce mamy problem. Mamy problem, nazywa się pluskwy. No, podobno są wszędzie. Ja nawet nie wiedziałem, ale teraz wyczytałem, że pluskwy w Polsce to już jest prawdziwa plaga. Podobno są wszędzie, w pociągach, w autobusach, w metrze, w kinach, na siłowniach, w klubach fitness. Tych ostatnich podobno tragedia, że to się przynosi do domu, lęgnie się to.

Mamy problem. Nazywa się pluskwy. No, podobno są wszędzie. Ja nawet nie wiedziałem, ale teraz wyczytałem, że pluskwy w Polsce to już jest prawdziwa plaga. Podobno są wszędzie. W pociągach, w autobusach, w metrze, w kinach, na siłowniach, w klubach fitness. Tych ostatnich podobno tragedia, że to się przynosi do domu, lęgnie się to.

0: Enjoy. I czuję ten vibe. Czujecie ten vibe? To jest czwartkowy vibe. Za dwie minutki wiadomości Vox FM, także sportowe, a zaraz po Sean Paul, żeby poczuć ten vibe.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo trzy i zyskaj 55%. Albo

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Reklama. 15.30 już teraz na zegarze. Na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajcie, co przygotowała.
2: Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowało straty NFZ-u w wysokości ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
3: Rodzice czy opiekunowie dzieci chorych na EB wprowadzali w błąd lekarzy co do ilości potrzebnych im opatrunków, skutkiem czego uzyskiwali recepty na w pełni refundowane środki opatrunkowe, których jako wykupione w nadmiarze często nie odbierali z aptek.
2: Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach o obronie koniecznej. Policyjna Solidarność złożyła w Sejmie petycję dotyczącą zmian w przepisach o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Związkowcy chcą większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy w sytuacji konieczności użycia siły. Do tematu będziemy wracać. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Irlanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Mecz trwał 2 godziny i 24 minuty. W kwalifikacjach niestety odpadły Katarzyna Kawa i Linda Klimiwowiczowa. Zonda Krypto, usunięta z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, to decyzja Rady Miasta Częstochowy. Przegłosowano też, by Jacek Magiera patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji polskiej, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
1: Do redaktor Pilewskiej mam takie pytanie. Gdybyś była piosenką, która miałaby symbolizować czwartkowe popołudnie, jaka to by była piosenka? Masz pomysł jakiś?
4: Wiesz co, może na przykład...
1: W starym kinie.
4: I Believe.
1: Okej, a chcesz wiedzieć jak ja?
4: No chcę.
5: God

0: Niekończące się lato. I już Jana, 21 minut do godziny 16. Chciałoby się takiego niekończącego się lata, ale z drugiej strony, gdyby nie zima, człowiek nie miałby za czym zatęsknić, prawda? Słuchajcie, czy wy pamiętacie o tym, że kasa czeka, no, do zdobycia w pierwszej zmianie, awaria, znaczy nie w tym sensie, tam codziennie awaria. Awaria w pierwszej zmianie, czyli po prostu, co tu dużo mówić, 1000 zł na części albo naprawę samochodu czeka. Szczegóły na voxfm.pl. Często pytacie, ale co ja muszę zrobić? A co ja wam będę opowiadał, jak ja mogę wam puścić? Posłuchajcie.
1: Dałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często.
2: No, tak.
1: No i za każdym razem samochód klaksonił.
0: Czyli to

0: Ebony Hello w Vox FM, 4,5 minuty do godziny 16 zostały zaledwie w kalendarzu świąt nietypowych. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, może to jest jakiś pomysł na popołudnie. Mamy dzień kadeta do tego i uwaga, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. No zawsze wrzucą jakieś święto, że człowiek nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Ja wam mówię tak, jest czwartek i to powinno wszystkim wystarczyć. O 16 wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: No Boże.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.

0: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to Brico.
5: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama.
10: Jest decyzja szefa MSWiA. Chodzi o izraelskiego ministra, który szydził z zatrzymanych aktywistów. To na początek. Wiadomo się śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce, a na koniec gigantyczny sukces lubelskich lekarzy. Posłuchajcie.
11: Z przyjemnością słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, tym bardziej, że zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
13: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
12: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
10: Według danych globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledcze sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
14: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
10: Powiedział Mieczysław Sinicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodał, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Groził sąsiadom zabawkowym pistoletem. Był agresywny, nie słuchał poleceń. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu. Próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przez okno przedmioty.
15: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków

0: Jan nie słuchał poleceń. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu. Próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przez okno przedmioty.
1: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków

0: Edyta Bargowska z Jeleniogórskiej Policji. O dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca i nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. Szczegóły Bartek Ważne.
1: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
0: Dotychczas tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych, a to z uwagi na duże obciążenie organizmu przy tradycyjnych metodach operacji oraz przez niezależne funkcjonowanie oddziałów chirurgii ogólnej i torakochirurgii. Szczecińskie wagony tramwajowe czekają na nowych właścicieli. Do kupienia są trzy częściowo uszkodzone pojazdy.
2: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, o długości 14,5 metra. Mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
0: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tzw. ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodną a Rondem Olszewskiego.
3: 3 minuty i 54 sekundy mamy po godzinie 16. Katarzyna Pilewska mówi tak, będzie dobra pogoda, ale nie do końca, bo będzie padało i będzie burza i będzie wiatr.
0: Katarzyna Pilewska nic takiego nie powiedziała.
3: Jak to
0: Katarzyna
3: nie?
0: Pilewska mówi, że natura się raduje, ponieważ lubi deszcz, a człowiek się może cieszyć, ponieważ lubi ciepło, mamy deszcz. Już w sobotę go nie będzie, więc cieszmy się tym, że dziś trochę popada i się nasze kwiatki, drzewka, truskawki kaszubskie po prostu nasycą czymś, tak?
3: I chodziło o tę drugą Katarzynę Pilewską. Ale fajnie, dziękuję, że wytłumaczyłaś. Katarzyna Pilewska, ta o tu, o.
0: Właściwie idę do studia obok, więc będę cię obserwować.
3: Dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: Sztandar wyprowadzić. Czuję się teraz jak jakiś taki, ja wiem, głupik.
0: Głupik.
3: Albo mieczyk.
0: A nie jak model?
3: Kto?
0: Model?
3: Nie, to zawsze.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
3: No ale skalary, mieczyki, neonki, no takie ryby.
0: Ach, ryby, ja rozumiem. Gosia Łukowska się już szykuje, ona cię będzie teraz słuchać.
3: Ryby głosu nie mają.

0: Mig na pokaz.
1: A gdzie się robi najlepiej na pokaz?
0: No wiadomo, że na Lubelszczyźnie. Uwaga, uwaga, fani dwóch kółek i obcisłych spododek z wkładką. Województwo lubelskie szykuje dla was absolutny hit. Rusza taki projekt właśnie na Lubelszczyźnie. Do 2028 roku ma tam powstać 125 km zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która ma połączyć Kraśnik z malowniczymi siedliskami na Roztoczu. No bo gdzie? Budżet 263 miliony złotych, dużo dorzuca Unia, także jest za co budować. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo to nie ma być jakiś tam zwykły kawałek asfaltu. W planach jest 15 luksusowych miejsc obsługi rowerzystów, coś jak mopy przy autostradach. Nowoczesne parkingi dla rowerów, a nawet, uwaga, punkty ładowania pojazdów elektrycznych. To mi się już trochę mniej podoba. Szacuje się, że rocznie tę trasę przetestuje jakieś 185 tysięcy osób. Krótko mówiąc, szykuje nam się taka rowerowa autostrada i to, uwaga, w wersji premium i to, uwaga, na Lubelszczyźnie. Nie to, że miał coś do Lubelszczyzny, ale wiecie, o co chodzi. 125 kilometrów. Słuchajcie, trasa jest tak długa, że jak wystartujecie w Kraśniku jako amatorzy, to w siedliskach zameldujecie się już prawdopodobnie z kondycją, no, godną uczestników Tour de France i dami, oczywiście, z marmuru. Katy Perry, Hot and Cold, Lady Punk, tacy sami, już gramy za chwilkę, a jeszcze później, czyli za chwil kilka, 609 2x8 69, sprawdzimy, czy czwartek u was na tak, czy na nie.

0: Tacy sami, a ściana między nami. Wcale, że nie! 609-2x8-69, zburzymy ten mur.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Widzicie, ja się uśmiecham, pan się uśmiecha, pani się uśmiecha, bo ja mam dzień na tak i pytanie, czy wy macie dzień na tak, czy na nie. 609-869-869, numer prosto do studia. Proszę zadzwonić, proszę opowiedzieć, bo jak wy nie zadzwonicie, to ja do was zadzwonię. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam, cześć, Piotrek.
0: Witamy Piotra.
4: Piotr, no, będzie dzień
0: na tak.
4: Tak, będzie...
0: Halo? Raz, dwa, trzy. Co się stało?
4: Naturalny.
0: Aha.
4: Naturalny, także jak ona przeżywała, ale jak ja przeżywałem, także nie wiem, jak twoje ukoją swoje nerwy po tych dwóch tygodniach.
0: Słuchaj, ja usłyszałem, tylko nie wiem, jak ukoję nerwy po dwóch tygodniach, bo coś tam zasięg straciłeś przez chwilę. Brzmi dobrze, zakładam, że miałeś dzień na tak. I tyle. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Marta z Grudziska Mazowieckiego.
0: Dzień dobry, Marto. Marta ma czwartek na tak, czwartek na nie.
5: Raczej na tak.
0: A, dlaczego?
5: Zbliża się weekend, pogoda się zapowiada, więc wszystko się układa.
0: Nawet się zrymowało. Ja nie mam wątpliwości, że u ciebie wszystko toczy się takim tempem, jak powinno. Zdrówka życzymy, wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam Dominika z tej strony.
0: Cześć Dominik, słyszę po głosie, że czwartek na tak.
6: Czwartek na tak i czwartek na nie.
0: Co się stało?
6: Aj, kurczę, moi drodzy z Voxfm, byście dali na wylecenie ręki tej 500 zł, bo ręka połamana. Ja to...
0: Ale na to, na... Poczekaj. Na to się nie da. Ta ręka się musi zrosnąć. Na to się tego nie wyda, to naprawdę, no. Ale córce zdrowia życzymy i to bardzo, bardzo chętnie. 609-869-869. Tutaj tu się nie dogadamy, bo to jak się odbiera telefon, to wy nie możecie się rozłączać, bo wtedy nie ma kontaktu z żywym człowiekiem i to niewiele da się wtedy z tego ugrać, że się tak wyrażę. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: No cześć, Andrzej z tej strony.
0: Cześć Andrzejku, czwartek na czy nie u ciebie?
7: Czwartek na tak. Kolejny dzień udało mi się syna utulać do snu po południu.
0: Samemu?
7: Samemu.
0: Jak się to robi?
7: Po prostu. Daje się Kinder czekoladkę, zaprasza się do pokoju, syn poszedł spać, no i syn śpi.
0: Stąd wynika nasza obopólna sympatia, bo widzę, że gramy dokładnie w tej samej drużynie. Zdrówka życzymy synowi również. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
8: No cześć, Jaro z tej strony.
0: Cześć Jaro, czwartek tak czy nie u ciebie?
8: No oczywiście, że w końcu na tak. Dlaczego? Dlatego, że jutro piąteczek, piątunio, w sobotę mam siostrzeńca komunię, także wszystko fajnie, nie?
0: A to ty się bardziej cieszysz z tego piątku czy z tej komunii?
8: Znaczy, no komunia nie moja, ale siostrzeńca, więc będzie okazja, żeby się wspólnie spotkać.
0: Ty, Jaro,
8: i poświętować.
0: Jaro. Co się kojarzy z komunią? Prezenty. Ty pewnie dajesz prezent, a ja daję tobie prezent i robię ci komunię już w czwartek. 500 na prezent marzeń dla ciebie.
8: Ja pierdzielę, serio, dzięki.
2: To jest dzień. To jest...
3: No tak? No nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Jarek, wiesz co, gdybyś z jakiegoś powodu nie miał tego vouchera, to pamiętaj, jakbyś się zastanawiał, że zabrali rodzice, klasycznie.

0: Wiem, że bardzo lubicie ten kawałek, często o tym piszecie. Dlatego dziwi mnie, że New Religion, Bebe Rexha i Faithless dopiero na 8 miejscu po spadku w ostatnim notowaniu bez listy. Macie szansę to naprawić jutro, najświeższe notowanie, a wasze głosowanie na voxfm.pl. Za dwie minutki, tymczasem wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Trzydziesty 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
0: Na zegarach wybiła 16.30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
0: Mówiąc dzień dobry, zaprasza jednocześnie na najświeższe wydanie wiadomości.
12: Fragment A1 pod Częstochową zablokowana aż do odwołania w miejscowości Mykanów. Ciężarówka przewożąca gaz zderzyła się z samochodem transportującym pojazdy. Trasa w kierunku miejscowości Gorzeczki jest całkowicie zablokowana. Na czas pracy służb kierowcy muszą zjechać z A1 na węźle Mykanów. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu. Łatwo Gang ogłasza kolejnego charytatywnego streama. YouTuber, który podczas ostatniej relacji na żywo zebrał blisko 300 milionów złotych na rzecz dzieci, teraz rusza w wyjątkową trasę rowerową. Chce przejechać z Zakopanego do Gdańska, by zdobyć pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na zanik mięśni. Cały przejazd Łatwo Ganga ma być transmitowany w internecie. Start już w piątek o 16. A ja dodam jeszcze, że koszt leczenia chłopca to 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12.
0: A u nas tymczasem 29 minut do 17. Jakie przyjemne dźwięki od grupy Lost Frequencies. Are you with me? W to czwartkowe popołudnie. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Andy Dusty Harris z Okaria. Ja przed chwilą mówiłem o Bezliście i o, proszę bardzo, to jest jedynka z Bezlisty. 23 minuty do godziny 17. Mówiłem o Lubelszczyźnie przed chwilą, że droga rowerowa chwaliłem. Mówiłem o, tylko na Lubelszczyznę. SMS. A ja nie wiem, o co chodzi. A w czym problem, że na Lubelszczyźnie? Chyba kolegę redaktora za bardzo słoiki ubierają w tej Warszawce. Po pierwsze, hej. Wcale nie uwierają. A po drugie to może trochę tak. No i co? Haha, Lutricia McNeil. Perfect Love z Colin, temperatura cicho. Cała Lubelszczyzna jest teraz cicho? No.

Piosenka wędkarska, Filatov i Karaś, Tell It To My Heart, 14 minut, dzieli nas zaledwie od godziny 17. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest dobra informacja, bo o 17 wychodzimy z pracy, tak? Czy

0: To jest Shanghai La Luz. Tego wam życzę każdego popołudnia, jak największego La Luzu. Michał Trawka w studiu, bo za chwilkę program na pełnej. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pomyślałem, że powinieneś rozpoczynać program od jakiejś piosenki Piaska.
1: Dlaczego Piaska?
0: Byłby Piasek i Trawka i mamy wakacje w komplecie. Jeszcze jakby jakieś morze do tych...
1: Aha. Okej. Okay. Zastanowię się nad tym.
0: Do kiedy? Bo musi być jakiś termin.
1: Słuchaj, no wakacje kiedy się zaczynają?
0: Nie wiem.
1: To właśnie wtedy.
0: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.

0: Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Fragment A1 pod Częstochową zamknięty aż do odwołania, to po zderzeniu dwóch ciężarówek. Wyrządził szkody na 185 milionów złotych. Były szef cinkciarz.pl stanie przed sądem. A w Łodzi chcą pobić rekord Guinnessa w bandażowaniu kolan. O co chodzi, powiem już za chwilę.
11: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Na początek fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Jestem, dzień dobry.
10: Powiedz, co dzieje się na miejscu.
12: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
13: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
12: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
10: A to był Michał Skolimowski. Dziękuję. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkodę o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
14: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
10: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
14: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
10: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
15: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sąd. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
16: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
15: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
10: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić nawet 1000 osób. A z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
17: Dlaczego właśnie patomorfologia?
18: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych.

0: na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
1: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
0: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
2: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja.
3: Pogoda dopisuje, ale czy będzie dopisywać dalej? No to ciężko stwierdzić, bo z tego co widzę, mapy pogodowe mówią, iż na północy kraju, a także w centralnej i południowej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Ale przynajmniej jest ciepło, bo jak widzę, okolice 23, a miejscami nawet 24 stopni. Jutro będzie już naprawdę ładnie, naprawdę ciepło, a w sobotę to czeka na nas lampa. Proszę bardzo. 4 minuty po godzinie 17 już na naszych radiowych zegarach, a z racji tego, iż mamy czwartek, to...
4: Na pełnej z Vox FM.
3: To rozpoczynamy z mocnego uderzenia. Calvin Remy Explosion w Vox FM. Michał Drawka, dzień dobry.

0: Najskrytsze pragnienia jak najbardziej można je realizować, nawet zachęcamy do tego, by faktycznie to robić. Tak się zastanawiam, co dzisiaj wypić? Malinową, miętową, czy taką po prostu zwykłą, czarną? Mowa oczywiście o herbacie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc jeżeli ktoś jeszcze herbaty nie pił, to warto nadrobić ten właśnie czas dobrą filiżanką ulubionej herbaty. No, można też dodać jakieś owocki, cytrynkę, malinki, można miodem sobie ją osłodzić. Jak tam chcecie, do wyboru, do koloru. Ważne jest tylko to, żeby dzisiaj herbata faktycznie, chociaż jedna, pojawiła się w waszym jadłospisie. Ja wiem, że zwykle to króluje kawa jednak, ale już mamy taką godzinę, gdzie raczej kawa nie będzie numerem jeden, a myślę tutaj właśnie dobrze może się spisać herbata. Więc proszę bardzo, uczcijmy ten dzień, Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: Na pełnej z wokół.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na zagadkę dźwiękową. Co to takiego?
2: Stąd. F-16 jak nic. Tylko co ciocia Madzia robiła w hangarach F-16? No nie wiem. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na zagadkę, na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to proszę bardzo, śmiało 6098698869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, a także swoje głosówki. Co to jest za dźwięk?
0: Zagadka cioci Madzi.

0: 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Oto i ona.
1: Co to takiego?
0: 6098 6969. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
0: Godzina 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Okradł własną matkę. Niespełna 30-latkowiec z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyznę. Miał ponad 3,5 promila, a w plecaku 40 tysięcy złotych. Jak się okazało, pieniądze należały do jego matki, mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
9: Kobieta przyznała, że nie była świadoma kradzieży, ponieważ nie kontrolowała na bieżąco ilości przechowywanej gotówki. Przez dłuższy czas odkładała pieniądze, przechowując je w domu i ukrywając przed domownikami.
8: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, wkrótce stanie przed sądem. Dziennikarz niemieckiej telewizji Deutsche Welle, warunkowo zwolniony z więzienia, trafił tam za znieważenie tureckiego prezydenta Alikana Uludaga. Twierdzi jednak, że krytykowanie działań władzy to część jego pracy. Stwierdził też, że czuje się dziennikarzem, którego chce się uciszyć. A dodam, że Turcja jest obecnie na 163. miejscu na 180 krajów w światowym rankingu wolności pracy. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, mówi prezydent miasta Agata Wojda.
10: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
8: Premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początek grudnia.
11: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Zostajemy jeszcze w Kielcach, bo przed koroną ostatni mecz w tym sezonie. W sobotę klub zmierzy się z Krakowią. Trener Jacek Zieliński zapowiada najsilniejszy skład i walkę o 3 punkty, które mogą wywindować zespół w górę tabeli. Pierwszy gwizdek o 17.30 na stadionie w Krakowie. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy. Czy i tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w tę sobotę. A dodam jeszcze, że w imprezie wystartuje także 3 innych Polaków. To Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. 1 000 000 złotych kary dla Śląska Wrocław. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną. Klub z Dolnego Śląska musi więc odpowiedzieć za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz.
0: Godzina 17:00, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Zostańcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki. Oto i ona, proszę bardzo.
2: Co to takiego?
1: No właśnie, ten dźwięk. Co to jest za dźwięk? Ktoś napisał dźwięk myśliwca bojowego. No być może tak, odlatującej na miotle teściowy. No okej, okay, dobra, tak też może być. Gdy moja żona wkręca się na obroty, okej. Okay. Tego akurat nie mogę przeczytać. To może sprawdźmy głosówki, proszę bardzo. Co to takiego, jak myślicie?
3: Mi się wydaje, że to jest maszyna do młócenia zboża, ale nie jestem pewny. Pozdrawiam.
1: Maszyna do młócenia zboża, okej.
4: Okay. Co do zagadki cioci Madzi, moim zdaniem jest to odkurzacz. Pozdrawiam, Justyna z Poznania.
1: Justyna twierdzi, że odkurzacz.
5: To jest odkurzacz. Mówił Paweł.
1: Paweł też twierdzi, że odkurzacz. To sprawdzamy, czy to jest odkurzacz.
2: A był to dźwięk? Odkurzacza.
1: Tak jest, to był odkurzacz, proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że ta zagadka dzisiaj była taka, no, z jednej strony łatwa, z drugiej niekoniecznie, bo ten dźwięk faktycznie, on ma swoje bliskoznaczne rzeczy, jak na przykład właśnie dźwięk odlatującej teściowej, prawda?
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wszyscy ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, gratuluję.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, Vox FM w rytmie hitów. 7 minut dzieli nas od godziny 18, ale zanim 18, zanim wiadomości, to za chwilę będzie Wonderland. A jeżeli chodzi o szczegóły, to Seabull po prostu dla nas zagra i zaśpiewa.

Co się dzieje, jak się zagapi prezenter? No właśnie to się dzieje, ale jak gra taka muzyka, to i można się zagapić. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, do lata jeszcze chwila, nie mniej, za kilka chwil najświeższe wiadomości, bo 18 wybije na naszych radiowych zegarach.

0: Tak wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie Bez Listy już w piątek o 17. Zaprasza Arek Sikora.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
12: Będzie kontrola w żłobku pod Warszawą, to po śmierci dwulatka. A jedynka pod Częstochową wciąż jest zablokowana, przewróciła się tam ciężarówka przewożąca gaz. Nadzwyczajna sesja, bez części radnych. O tym, kto nie przyjdzie na naradę w Krakowie, powiem już za chwilę.
13: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
14: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem,

0: ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledcze, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna została jedna osoba,

0: Trawy zablokowane są dwa pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonowała Natalia Czarnoch. Dziękuję. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Radni właśnie teraz mieli dyskutować nad rezolucjami w sprawie planu ogólnego gminy, ale też opóźnień w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju oraz analizy hałasu i konsultacji społecznych budowy toru motosamochodowego przy ulicy Kosiarze. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
2: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady. Spokojnie, merytorycznie.
3: Jeżeli mieszkańcy w wyniku referendum zdecydują, że odwołają Radę Miasta, o tych problemach podejmą decyzję inni radni. Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
1: Dodaje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów na planowane tematy, mówi Łukasz Maślona ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
4: Wiemy o tym, że tu jest grana zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowaliśmy już tydzień temu, a mieszkańcy od dawna nas proszą o to, żeby w końcu dowiedzieć się, co jest w projekcie planu ogólnego, bo Kraków jest jedynym miastem w Polsce, który tego projektu nie pokazał.
1: W przypadku braku kworum Rada Nadzwyczajna się nie odbędzie, a przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się w tę niedzielę. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. W lipcu będzie tam Urban Highlight Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
5: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
1: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca. Wszystkie pokazy są otwarte i darmowe.
6: A czy można sobie pospacerować nie na taśmach, a na przykład po chodniku? No generalnie tak, chociaż są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić, to głównie centralna część naszego kraju. Z tego co widzę na południu, okolice Małopolski również, Rzeszów tutaj też może się pojawić deszcz, no i centralna Polska, czytaj Mazowsze, Łódź, tutaj też ten deszcz może się pojawić, a nawet miejscami burze, więc warto na to zwrócić uwagę. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry. Na pewno.

Jeździcie może czasami na wieś? No pytam, bo niektórzy nie jeżdżą, bo nie lubią na przykład. Nie lubią piania koguta albo zapachu obornika, no bo niektórym to po prostu przeszkadza, ale na przykład taka Francja zrobiła z tego myk, to znaczy wpisała pianie koguta i uwaga, wszystkie zapachy wsi, również właśnie ten zapach obornika, do chronionego dziedzictwa kulturowego. I teraz nikt już z tym nic nie może zrobić, to jest po prostu część Francji, część tamtejszych wsi i koniec, i tyle. I albo się z tym godzisz, albo nie przyjeżdżaj. Ja tak sobie myślę, że w Polsce to jest przecież tak samo, że też czasami narzekamy, a bo coś tam na wieś, to tam nie, bo tam nie ma co jeździć. Ale z drugiej strony umówmy się. Swojskie jajka każdy chce mieć. A poza tym chłop ze wsi na swojskiej śmietanie chowany, to umówmy się. To nie byle co. No!

0: Brave i Gone. Vox FM aktualny numer 9 naszej bestlisty, a jutro, przypominam, w piątek najświeższe notowanie to wszystko po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść, żeby zagłosować. VoxFM.pl, tam odsyłam. Tam są plusy, tam są minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc warto wchodzić i warto też wspierać swoich faworytów. A za kilka chwil, a w zasadzie to już teraz, propozycja do bestlisty Remedy i Close to You.
1: Na pełnej z Vox

0: Illenium i Ellie Goulding w VoxFM w rytmie hitów. 27 minut do 18, chciałem powiedzieć, nie, do 19. Do godziny 19. Jeżeli czujecie, że wasz samochód wymaga naprawy, albo wymagać naprawy będzie w najbliższym czasie, to spokojnie, z pomocą przychodzimy my. I można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę swojego samochodu właśnie. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Nic trudnego, naprawdę. Bardzo prosta sprawa. Później pierwsza zmiana, do kogoś z was dzwoni, no i 1000 wręcza. Proste.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja.
0: Znowu nie odpalił.
2: Pomożemy.
0: Pomożemy.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

To jest może dobry kierunek na wakacje, albo żeby pomyśleć o wakacjach. Hiszpania, Alvaro Soler, El Mismo Sol w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut do godziny 19. 19 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze pogramy w rytmie hitów. Oczywiście Piękni i Młodzi, Barakuda, Gromi, Lukas Meyer, to wszystko dla Was.

0: Pamiętacie, jaki to był hicior? Zresztą dalej hiciorem jest Gromi Lucas Meyer Without You w Vox FM. 2 minuty nieco ponad do godziny 19. Wtedy też najświeższe wiadomości, również wiadomości pogodowe. Sprawdzimy, co tam się będzie działo w najbliższych dniach, jaki będzie weekend, ale już teraz wam zdradzę, bo nie mogę po prostu już wytrzymać, że sobota będzie naprawdę, naprawdę przyjemna. Więc jeżeli ktoś się stęsknił za słońcem i temperaturami tymi wysokimi, no to będą.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Jutro sekcja zwłok funkcjonariusza Straży Granicznej. 19-latek zmarł w internacie. Organizatorzy fikcyjnych zbiórek z zarzutami grozi im 8 lat więzienia. A poznańskie ulice zmieniają się w teatralną przestrzeń. Trwają przygotowania do Malta Festival.
0: 19 na naszych zegarach. To czas wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: A zaczynam od najnowszych informacji. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów, a to oznacza, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
14: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
15: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
14: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
15: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
14: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
13: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Miało być luksusowe Porsche do wygrania. Skończy się procesem w sądzie. Radomska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. Fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. O szczegółach nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
16: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA. Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynajmniej, a wpłacane pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe.

0: fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B. i Maciejowi B. postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczy o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
2: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. Nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie w asyście policji siłowo, tak?
3: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
2: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
1: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej kwestii dużą arogancją.
4: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano.

0: Nich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej kwestii dużą arogancją.
1: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano.

0: która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn, mówi dyrektor festiwalu Agata Kołacz.
1: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
0: Tegoroczny Malta Festiwal potrwa od 21 do 28 czerwca.
2: Noc. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Już wam mówię. Noc będzie nie najgorsza. Okolice 10-11 stopni i bez deszczu. To jest chyba największy pozytyw, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, przepraszam bardzo, deszcz może się pojawić miejscami delikatnie w Wielkopolsce, ale tylko tam. A od piątku naprawdę ciepło przyjemnie, mnóstwo słońca, 24-25 stopni. Czy to jest lato? Ktoś się zapyta. Ja odpowiem, jeszcze chyba nie, ale może powoli. Na pewno.

0: 13 minut po 19 na zegarach, przed momentem Polo Vibes i Puls Miasta. Tak patrzę, czy na ten utwór można jeszcze głosować w Bestliście? Sprawdźmy, czy to wszystko w ogóle działa. Voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Na górze mamy Bestlista, klikamy i faktycznie jest numer 4, tak? Więc można głosować jak najbardziej. A propos, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc warto wchodzić, warto głosować. Voxfm.pl, tam odsyłam, tam znajdziecie swoich wszystkich ulubieńców i faworytów.
1: Na pełnej z Vox FM.

Love i Maniac. A ja mam teraz do was bardzo ważne pytanie. Chcecie być młodzi, piękni? No to jest na to bardzo dobra rada. Trzeba po prostu spać. Generalnie chodzi o to, żeby się wysypiać. I naukowcy zrobili kolejne badania, które potwierdzają, że trzeba spać od 6 do 8 godzin. I jeżeli tyle będziemy spać, nie mniej, nie więcej, no to nasza witalność, nasze zdrowie, nasze samopoczucie, ale i uroda, co ważne, będzie no, przez bardzo, bardzo długi czas w bardzo dobrej kondycji. Trzeba to sprawdzić, ale też tak sobie myślę, co na to wszystko młodzi rodzice...

0: Ależ ty gra GTD Agostino i bla bla bla. Ale to nie jest utwór, żadne bla bla bla, tylko naprawdę kwintesencja muzyki. Taka głosówka wpadła na 6098698869, proszę bardzo.
1: Hej, hej, tu Dariusz, najlepsza muzyka, pozdrawiam!
0: O, dla kogoś chyba weekend już się rozpoczął, ale my też pozdrawiamy i ściskamy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: Kwadrans do godziny 20 na naszych radiowych zegarach. A za chwilę coś, na co można głosować w naszej bestliście. Funky Beats, Philip Max, Albert RCB. Na zawsze i na wieczność. To utwór, który każdy dobrze zna. Ale to jest taka odświeżona wersja, która naprawdę bardzo dobrze leży. Bardzo dobrze się tego słucha, więc warto wejść, zagłosować. Póki co, tak jak mówię, jeszcze w propozycjach, ale coś mi się wydaje. Oj, coś mi się wydaje. Tutaj wszystkie znaki na niebie. Aż się odwrócę, wyjrzę przez okno. Tak, tak, ewidentnie. Wszystkie znaki na niebie mówią, że ten numer trafi jutro właśnie już do bestlisty i to na całkiem przyzwoite miejsce, więc warto wchodzić, warto głosować w voxfm.pl. Raz jeszcze przypominam i tam odsyłam.
1: Na pełnej z Vox

0: Ta pani nie tylko zjawiskowo wygląda, ale również fenomenalnie śpiewa. Dua Lipa i Houdini w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil, dosłownie za minutę, godzina 20, a 20 to rzecz jasna. Co? A właśnie, otóż to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Po śmierci dwulatka kontrola żłobka o sprawie spod warszawskich ząbek powiemy już za chwilę. Niewykluczone, że to cyberatak. Wybory władz Naczelnej Izby Lekarskiej zostały przerwane. Znów nie dostarczyli ich na czas. Ratownicy z Wielkopolski wciąż czekają na kamizelki nożoodporne.
4: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
3: Prawdopodobnie doszło do cyberataku. To podczas wyborów władz Naczelnej Izby Lekarskiej. Awarii uległy systemy do głosowania. Pomimo usterki zjazd nie został jednak odwołany. Obecnie trwają prace naprawcze, ale jeśli awarii nie uda się sprawnie usunąć, głosowanie zostanie przeprowadzone analogowo. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. To po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął dwulatek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski powiedz, na czym teraz skupiają się śledcze.
5: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
6: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
5: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci dwulatka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
7: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
8: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
5: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
3: Dodajmy, że pilno...

0: kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. W Jaśle otwarto dziś nowoczesne centrum badań nieniszczących spółki Gamrat. Inwestycja ma zwiększyć możliwość kontroli jakości produkcji dla przemysłu obronnego i przyspieszyć badania specjalistycznych materiałów, mówi prezes spółki Mariusz Bakuła.
1: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego. Po przebadaniu poszczególnych wyrobów, poszczególnego asortymentu stwierdzamy, że ładunek czy dany wyrób nadaje się do zastosowania w amunicji.
0: Nowe laboratorium ma czterokrotnie zwiększyć wydajność badań i docelowo wykorzystywać też moduły sztucznej inteligencji, dodaje prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Wszystko robimy, żeby poprawić zdolności produkcyjne w zakresie produkcji po pocisku 155, żeby się rozwijać w tych obszarach przypisanych kompetencyjnie Gamratowi, mam na myśli prochy, mam na myśli środki pirotechniczne, ale także paliwa rakietowe.
0: Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano dwukrotnie. Najpierw miały się pojawić do końca zeszłego roku, potem do kwietnia. Teraz harmonogram jeszcze raz przedłużono, mówi Marta Żbikowska-Cieślik z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
0: Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczania kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja, mówi dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu Robert Jutek.
4: To się w tej chwili dzieje. Ministerstwo skierowało do nas taką informację, że one będą do odbioru i myślę, że do końca maja jest to rzeczywiście możliwe, bo my już takie pełnomocnictwa daliśmy i za chwileczkę będą pewnie z magazynów odebrane te kamizelki.
0: Na ten moment do zespołów ratunkowych w powiecie poznańskim nie trafiła żadna kamizelka. A Koszalin świętuje 760. urodziny. Przez miasto przeszedł korowód Słowian, Wikingów i Królów. Byli też rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i lokalne kluby sportowe.
5: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy.
6: No przepiękne widowisko. Ludzie cudowni, poprzebierani, kolorowo.
0: Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu. Pierwszym zadaniem dla nowego właściciela Górnika będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że klub wciąż ma długi. Podolski zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
8: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Lukasa Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. Będą spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2008-2009 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów.
9: To może w końcu Polsce uda się jakiś mecz wygrać i w jakiejś dywizji utrzymać. Sprawdzamy, co w pogodzie, jeżeli chodzi o temperatury. No one już teraz niestety albo stety będą spadać. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Przecież przed nami noc. Ale ta będzie nie najgorsza. Okolice 9-10, miejscami nawet 11 stopni Celsjusza. A jutro, no jutro będzie naprawdę bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień. 24-25 stopni. I cały weekend ma być naprawdę ładny, więc korzystajcie. 6 minut po 20 na zegarach. Michał Trawka. Dobry wieczór. Zapraszam.
7: Na pełnej z Vox FM.

Mamy pretendenta do tego, żeby troszeczkę namieszać w naszej bestliście. James Hype i Serotonin w Vox FM w rytmie hitów. Ja wiem, że ten tytuł brzmi trochę jak lek. Lek na przykład na... No już nieważne na co. Ale jeżeli działa, to chyba najważniejsze, prawda? 13 minut po 20.

Ja uważam, że naprawdę nie musicie nigdzie iść. Możecie zostać, ba, nawet nalegałbym, zachęcam do tego, żeby zostać z nami, żeby zostać z Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów i tych hitów rzecz jasna nie brakuje. W tej godzinie jeszcze między innymi ABBA, jej SOS, pojawi się również Shakira. No i będzie też, patrzę, o, klasyk, ale nie zdradzam. Natomiast piosenka o bardzo ciekawej kobiecie, bardzo seksualnej kobiecie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja ten utwór w ostatnim czasie mam zapętlony na swojej playliście. Ale Farben, René Miller, Body Talk, Vox FM w rytmie hitów. To jest też propozycja do bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, więc jeżeli z kimś dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście, to być może to jest ta chwila, ten moment, żeby po prostu napisać jakiegoś małego SMS-a. Hej, co tam, co u ciebie, może się spotkamy, może będzie coś więcej z tego.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

Gabry Ponte Lumix w Vox FM w rytmie hitów. 20 minut do 21. Ja za chwilę klasyk nad klasykami. Zresztą klasyk to on ma nawet w swojej nazwie, bo klasyk się pojawi. Miłość gorąca jak ogień. Myślę, że starsze towarzystwo na pewno dobrze ten utwór znają, więc można sobie pośpiewać.

0: Nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie, Vox FM cały czas jest z wami i z wami będzie. Za kilka chwil 21, to czas, rzecz jasna, najświeższych, najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To też moment, gdzie ja muszę się z wami pożegnać, podziękować za dziś. Wszystkim wam życzę miłego, spokojnego weekendu. Odpoczywajcie, Michał Drawka, cześć.
1: Vox FM. Autopromocja.

0: litrów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Trzeci raz trafi na biurko Karola Nawrockiego. Ustawa o kryptoaktywach czeka na podpis prezydenta. Grozi mu nawet dożywocie. Norwek oskarżono o zabójstwo żony i uprowadzenie córki, stanie przed sądem. Kobieta ksiądz w kościele w Kaliszu dołączyła do parafii ewangelicko-gzburskiej. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. Na to oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Myśli, że będą kolejne?
10: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowała aby Komisja Nadzoru Finansowego.
9: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Strony wysłuchane, wyrok we wtorek. Wtedy, jak się dziś dowiedzieliśmy, zapadnie prawomocne orzeczenie w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu 2020 roku i uprowadzenie ich córki. W pierwszej instancji skazano go na

0: Mie. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka. Ostateczny wyrok w sądzie apelacyjnym w Krakowie ma zapaść 26 maja.
1: Oskarżony będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie, co oznacza, że w przypadku podtrzymania wyroku pierwszej instancji mógłby spędzić w więzieniu maksymalnie 21 lat. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.
2: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu ta niedobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
1: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się takim oznaczeniem. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
3: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
1: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Przed nami taka noc, na którą chyba nie można w ogóle narzekać. Oprócz przelotnych opadów deszczu, chociaż one też się przydają oczywiście, w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, gdzie się będzie trochę padać, na termometrach w przeważającej części kraju 10-11 stopni na plusie, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam 7 stopni powyżej zera, w Zielonej Górze najcieplej 12. No nawet biometr dzisiaj mamy korzystny, więc tutaj też nie możemy narzekać. Jutro od 18 stopni w Kołobrzegu do 24 w Warszawie.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super. Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
8: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
9: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
8: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
10: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
11: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
8: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
12: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura.

0: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. O szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
1: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
2: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdża.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
3: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
4: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
5: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
6: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
7: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
6: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
7: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
6: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
9: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
8: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie

0: kilku osób w kryzysie. Taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
1: Pacjent, który trafi w takie miejsce, potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony

0: którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
1: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
2: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
3: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
2: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
1: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
4: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszcza no ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
1: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
5: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
1: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
6: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze, ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
1: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
7: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
1: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy.

0: Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
1: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
2: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.

0: Kwiaty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Reklama.

0: Promocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wy...

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzy.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we

0: Baziuniak.
1: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
2: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
2: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
1: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
5: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
4: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
6: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
3: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
7: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
8: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
7: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
3: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
9: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszcza ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
3: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 000 000 zł. Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
10: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
3: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
10: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
3: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 80

0: 6% akcji klubu, mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
1: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze, ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
2: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Dlaczego właśnie patomorfologia?
4: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
3: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
4: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
5: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
6: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa do 23 do 26 lipca.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
2: Witam pana. Dziękuję.
1: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
2: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
1: Czy jest emigrantem politycznym? Myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
2: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
1: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz...
2: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku go tutaj przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara. Wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
1: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
2: Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł, na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabijając zastępczo, w egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego.

0: znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tusk tego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę Państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną.
1: Wywiady z Jackiem Kurskim, tak pewno Państwo zauważyli, polegają głównie na tym, że Jacek Kurski mówi, a prowadzący stara się od czasu do czasu
2: przeszkadzać.
1: Przypomnieć, że jest i nieco przeszkodzić, ale wie Pan, ta konwencja jest jedną z konwencji, powiedzmy, nie oceniajmy.
0: Dopuszczamy.
1: Tak, nie mówmy, która jest lepsza, która gorsza. Zwłaszcza, że w tej akurat sprawie, czyli sprawie procesu Pana syna, faktycznie głos powinien należeć do Pana, choć zastrzegam, jest to głos osoby przecież bardzo mocno zaangażowanej. Nie ocenia Pan tego jako ekspert, tylko jako domniemana ofiara rządów Tuska.
0: Tak, proszę Pana, no, są granice niszczenia ludzi, znaczy są granice zemsty. Ja rozumiem, że Tusk miał wielką potrzebę, bo przegrał 4 wybory w czasach, kiedy z rzędu, w czasach, kiedy byłem prezesem telewizji, tak się to mu jakoś kojarzy, potrzebował się zemścić. Niech się mści na mnie, niech zostawi bliskich. Niech zostawi bliskich. Niech zostawi rodzinę Zbigniewa Ziobry, której zadaje mnóstwo cierpienia. Niech zostawi bliskich Jarosława Kaczyńskiego.
1: Obaj wiemy, co by Pan doradził Donaldowi Tuskowi w takiej sprawie. Mów, że to są niezależne sądy, niezależna prokuratura i w ogóle wszystko niezależne. I tak mówi.
0: Jak te sądy są niezależne, to widzieliśmy w jego wpisie albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Szef władzy wykonawczej wydał wyrok, że jeżeli tylko Zbigniew Ziobro będzie w Polsce, to trafi do aresztu. To nie ma nic wspólnego z niezależnością sądów. Ale a propos sądów. Proszę Państwa, w dniu 24 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Drugi Karny, skazał pewnego człowieka o końcówce o inicjale WB w procesie karnym wytoczonym przez mojego syna, uznaje oskarżonego WB za winnego tego, że w dniu 13 października tam za pomocą aplikacji oskarżył mojego syna i określił go mianem gwałciciela. To jest wyrok, proszę Pana, właśnie niezależnego sądu. Każdy, kto powie jutro, kiedy jutro zaczyna się w Kwidzynie ordynarny, haniebny proces przeciwko mojemu synowi, każdy z mediów, kto uzna i powie przedwcześnie, że on jest winny, czy jest gwałcicielem, czy jest winny jakiejkolwiek innej straszliwej zbrodni, zostanie w trybie karnym oraz w trybie cywilnym oskarżony o zadośćuczynienie przez mojego syna. W dniu dzisiejszym pan mecenas Bartosz Lewandowski zrobi to w stosunku do Donalda Tuska, który na konferencji prasowej 2 tygodnie temu, próbując odrzucić od siebie oskarżenia o tuszowanie pedofilii na masową skalę, w Kłodzku, w Złotowie, w 9 miejscach w Polsce, gdzie władze Platformy Obywatelskiej tuszowały i tolerowały na masową skalę haniebny proceder pedofilii, tenże sam Tusk, który sugerował, że cokolwiek z tym ma wspólnego mój syn, zostanie w dniu dzisiejszym pozwany w imieniu mojego syna przez pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, o czym ogłosi on na Twitterze. Moje niestety konto twitterowe jest zablokowane, zhakowane przez hakerów, więc nie mogę, więc korzystam z pańskiej uprzejmości. I przestrzegam, proszę Państwa, są granice hańby, są granice niszczenia ludzi. W sprawie rzekomej pedofilii mojego syna mamy do czynienia z oskarżeniami inspirowanymi przez Menela, alkoholika, hachmenta, którego wyrzuciłem z Parlamentu Europejskiego za abnegację, za leserstwo na wniosek Parlamentu Europejskiego. Używana jest do tego ofiara niewinna, jego córka, której niszczy życie. Lecząca się psychiatrycznie dziewczyna, która ma zwidy i omamy i sobie przypomina niechlujne brednie dotyczące mojego syna, które potem biegli mają usłużnie na rzecz Tuska ewaluować. Jest w tej sprawie Głuchowski, który napisał tekst.
1: To kilka miesięcy temu w naszym programie.
0: Jestem wszystkim Tusk. Jeżeli w tym zestawie Państwo widzą choć cień prawdy, prawdopodobieństwa, że coś może być uczciwego, to nie wierzcie. W związku z tym proszę w tej sprawie o uczciwość i poszanowanie niewinnych ludzi.
1: Najlepiej w każdej sprawie, żeby tak było. Tak. Czy był Pan wczoraj na manifestacji? Bo Mateusz Morawiecki był i nawet zrobił odpowiednie nagranie.
3: Polska się budzi. Polacy mają dość rządów Donalda Tuska. Jestem tutaj razem z tysiącami polskich patriotów, żeby powiedzieć, że będę walczył dzień i noc o to, żeby znowu było więcej miejsc pracy, żeby Polacy byli godnie traktowani. Będę walczył o polskie rolnictwo, o polski przemysł. Będę walczył o polską szkołę, o wykształcenie naszych dzieci. I wierzę w to, że Polska się wkrótce cała przebudzi.
1: Proszę Pana, on będzie walczył, a nie my będziemy walczyć.

0: Czyli przypadek? Nie sądzę.
1: Ale mnie pan tutaj bierze pod włos. Życzę jak najlepiej każdej walce, jaką toczy Mateusz Morawiecki. Uważam go za jednego z najlepszych, trzech najlepszych premierów Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po Jarosławie Kaczyńskim i Beacie Szydło sytuuję go na podium. Natomiast w tej sprawie oczywiście mówmy o partii. To partia Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ale nie mówimy, mówimy o Morawieckim. Ja.
1: Pan mówi.
0: Ja.

0: Kaczyńskim i Beacie Szydło, sytuuje go na podium. Natomiast w tej sprawie oczywiście mówmy o partii. To partia Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale nie mówimy, mówimy o Morawieckim. Ja,
0: pan mówi.
1: Ja,

0: Na poważnie, no nie myśli pan, że... Czy pan przekonuje pana narracja, że partia powinna się unosić na dwóch skrzydłach? Wielki namiot i to wszystko, to, co słyszymy 50-80 razy dziennie z ust polityków pewnej grupy PiS, czy jednak jest to ściema? Naprawdę chodzi o to, że chcą rozłamać PiS i jechać po swoje, no w swoim rydwanie.
1: Widzę, że mnie pan podpuszcza, żeby odpowiedział tak, jak pan myśli.
0: Nie, zupełnie nie. To jest dziennikarstwo bliskie może panu, ale mnie dalekie. Niech pan mówi, jak pan myśli.
1: Tak jak ja czuję, natomiast no, nie zrobię tej przyjemności panu, bo zależy mi na tym, żeby soundbite'em z naszej dzisiejszej rozmowy był pozew wobec Tuska za haniebne oskarżenie.
0: A teraz panu przynudzę
1: tak. Prawo i Sprawiedliwość jest niespożytą rezerwą polityczną polskiej demokracji i polskiej wolności. I tylko skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości i wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bez dygresji na lewo i prawo, bez zaspokojenia czyichkolwiek ambicji, czyichkolwiek bez niczego, kogokolwiek, tylko skupienie wokół celu, a tym celem jest dzisiaj pewna personalna alternatywa w postaci profesora Przemysława Czarnka, pokazanie lepszej, nowej drogi programu Prawa i Sprawiedliwości daje nam sukces i gwarancję sukcesu, w związku z czym myślmy o partii, nie o poszczególnych jednostkach. Wszystkie ambicje są oczywiście ważne, ciekawe i życzę jak najlepiej panu premierowi, mojemu koledze Mateuszowi, natomiast skupmy się wokół propozycji partii, a dzisiaj partia to jest propozycja Przemysława Czarnka jako naszej kandydatury i wolałbym, żeby pan puszczał tutaj to, co wczoraj miał do powiedzenia Przemysław Czarnek i śledził jego wypowiedzi, chociażby te dotyczące Melnyka. Ukraina chce ściągnąć z wielkimi honorami z Luksemburga prochy Melnyka. To jest taka no bardziej, powiedzmy, łagodniejsza wersja banderyzmu, ale banderyzm i organizacja ukraińskich nacjonalistów to jest zawsze coś antypolskiego, coś bandyckiego i nie ma na to zgody i Przemysław Czarnych napisał bardzo ważny wpis. Nie rozumiemy, dlaczego cały czas Ukraina prowokuje Polaków, nawet w takich sprawach, kiedy jest jednak w czasie wojny, kiedy Polska tak bardzo pomaga Ukrainie na każdym kroku, od pierwszego dnia. W związku z czym śledźmy to, co mówi Przemysław Czarnych.
0: Myślę, że obaj znamy odpowiedź na te ukraińskie dylematy. Po prostu to jest źródło energii dla narodu ukraińskiego. To jest trudna historia Ukrainy. Jest tam wiele ciemnych kawałeczków, ale dlaczego? Oni pokazali, że warto ginąć za Ukrainę. No to wie pan. No to, i my będziemy, nie daj Boże, w czasie wojny, moim zdaniem sięgniemy też do takich kartaczy historii, które dzisiaj nie są bardzo popularne. Ale żeby nas nie oskarżali,
1: ale dlaczego zawsze pozytywni bohaterowie Ukrainy muszą być Polakożercami?
0: To, no widzi pan. To pewno
1: nie chcę wybierać Ukrainie
0: bardzo
1: bohaterów, no, ale chociażby Szymon Petlura próbował budować niezależną Ukrainę, jednak w sojuszu z Polską kompletnie jestem zmarginalizowany, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Szkoda.
0: Żeby nie było tak, że zaczniemy teraz się pogrążać w ciekawych rozważaniach historycznych, bo nie wszyscy, choć to dziwne, historią się pasjonują. No ale proszę mi powiedzieć, czy nie jest taka możliwość, no obaj znamy historię, odwołuję się do tej pańskiej wiedzy, że Zbigniew Ziobro za ten rok, dwa, pół roku, za pięć lat wróci na białym koniu. Nie wróci jako trochę zapomniany człowiek, który znikł, bo miał zarzuty gdzieś tam. No, pamięć ludzka jest krótka, ale wróci jako ten, który się nie dał. Będzie takim Wincentem Witosem wracającym z emigracji, czyli Wojciechem Korfantym.
1: Możliwe, że tak będzie. Wie pan, dlatego ja mam tezę taką. Wszystko, całą cenę, taką negatywną nawet, jaką Prawo i Sprawiedliwość mogło i miało i zapłaciło za case Zbigniewa Ziobry, już Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło. Teraz może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej dlatego, że jednak gościna przez Stany Zjednoczone jasno pokazuje, że w tej sprawie głos wolnego świata jest głosem po stronie Zbigniewa Ziobry. I ten stek niechlujnych bredni zostanie obnażony wobec Zbigniewa Ziobry, zostanie obnażony w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tylko Żurek i Tusk odważą się skierować wniosek ekstradycyjny. Jakoś go nie ma. Jakoś się mówi o tym Yeti. No pokażcie to Yeti, pokażcie ten wniosek ekstradycyjny. Co to oznacza? Że Stany Zjednoczone wezmą pod uwagę, czy są motywy polityczne. I oczywiście, że są motywy polityczne, bo wszyscy państwo słuchający nas teraz w internecie, jesteście oczadzeni kłamstwem, jakoby Zbigniew Ziobro był szefem grupy przestępczej.
0: Nie, no myślę, że mało osób.
1: I ukradł 100 miliardów złotych. A ja pytam inteligentnego, wybitnie inteligentnego na tle średniej dziennikarskiej redaktora Wróbla. Niech mi pan pokaże...
0: Myślałem, że musimy zadzwonić teraz do kogoś na pytanie.
1: Niech mi pan pokaże jedną złotówkę. Mówię poważnie. Niech mi pan spojrzy głęboko w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną... Niech pan mi spojrzy w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną przez Zbigniewa Ziobry. Floor is yours.
0: Obaj wiemy, że to takie wezwanie, proszę spojrzeć mi w oczy, ma wbić ludziom do głowy, że oto nieskalanie czysty, przesłuchuje kogoś, kto ma coś na sumieniu. Wydaje mi się, że nie mamy...
1: Zbigniew Ziobro.
0: Że obaj jesteśmy nieskalanie czyści, natomiast proszę.
1: Panie rektorze, ale nie odpowiedział mi pan. Zbigniew

0: powiedziałby, nie ukradł żadnej złotówki.
1: Bo nie muszę odpowiadać, ponieważ ja nie jestem stroną w tym wielkim sporze.
0: W związku z tym zastępczo zrobiono z niego herszta rzekomej grupy przestępczej, którą jest całe ministerstwo.
1: Wielokrotnie sam to mówiłem, że
0: Kurski nie ukradł złotówki w telewizji, w związku z tym zastępczo oskarżono jego syna. Kaczyński, Jarosław Kaczyński nie ukradł nic przy dwóch wieżach, więc musiała zginąć Barbara Skrzypek. Dosyć tej egzekucji zastępczych. Tusk, odczep się od naszych bliskich.
1: Cytat z samego pana sprzed 18 lat, nic złego. O. Od razu zaznaczam, nie jest jakiś strasznie nie wiadomo
0: jaki. Jeżeli prawdziwy.
1: Obawiam się, że tak.
0: To jest mnóstwo nieprawdziwe.
1: Prezes tak bardzo mnie ceni, że nie wyobraża sobie kraju i Sejmu beze mnie. To mi bardzo pochlebia. No, wiadomo,
0: no to jest.
1: Lata minęły, wyobraża sobie prezes Sejm bez pana? Ten przyszły Sejm, zwycięski, po zwycięstwie.
0: Proszę by dać prezesa. No.
1: Ale co pan, a wtedy jakoś w 2008 wiedział pan o prezesie. To, co już pan nie wie, co on o panu myśli?
0: Myślę, że widzi mnie w przyszłym Sejmie. Poznaliśmy się w warunkach walki z oprawcą, też z reżimem. Poznaliśmy się 38 lat temu, 4 maja w Stoczni Gdańskiej, imieniem Lenina na strajku majowym, więc myślę, że większość naszego życia...
1: Dobrze, imieniem to błąd językowy. A Lenin to błąd z kolei moralny, prawda?
0: Nie, no fakt historyczny. Strajk był prawdziwy, ale to był ten moment spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Lecha, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego znałem nawet 7 lat wcześniej przez moją mamę, członkinię zarządu regionu Solidarności Gdańskiej, gdzie działała razem z Leszkiem. W związku z czym myślę, że ta wspólnota drogi, pomimo różnych burzliwych zakrętów, jest tak oczywista, że...
1: To Sejm czy Senat?
0: Proszę, znaczy ja wolałbym oczywiście w Sejmie, no jeszcze mam siłę wiosłować i wiek taki, i że jeszcze pozwala na jak najbardziej na Sejm, więc, ale to są decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a że potrzebna jest mobilizacja wokół Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje nam każdy dzień nieudolności tego rządu, nawet teraz.
1: Oj, to już jest tak zwane nudziarstwo, no, panie
0: okazuje
1: prezesie.
0: Się, jeden tylko wątek o Stanach. Teraz, proszę państwa, dostaliśmy jasny sygnał, że z tym rządem będziemy mieli kłopot z bezpieczeństwem, że Stany Zjednoczone, z jednej strony Karol Nawrocki robi wszystko, co może, żebyśmy mieli naszych żołnierzy, ale gesty Czarzastego, który mówi, że nie będziemy tutaj tolerować kasztelani czy lotniskowcem amerykańskich w sytuacji, kiedy nam zależy na boots on the ground, na tej obecności amerykańskiej tutaj, czy Tuska, który kilka tygodni temu mówi, w momencie, kiedy mamy szansę ściągnąć 5000 amerykańskich żołnierzy, że Stany Zjednoczone nie są już najmniejszą gwarancją artykułu 5, to na co on liczy? Że on atakując Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone będzie miał tutaj polskich żołnierzy? Nie, proszę państwa, musimy się pozbyć Tuska, żeby mieć tutaj polskich żołnierzy. I myślę, że gest wobec Zbigniewa Ziobry też jest mrugnięciem z tego gatunku.
1: I widzi pan, jak cenzura dobrze działa, kiedy tylko zaczyna pan atakować pana premiera. Ja ucinam program, dziękując panu za przybycie. Panu dziękowałem, Jackowi Kurskiemu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Można powiedzieć, że z Prawa i Sprawiedliwości?
0: My pleasure.
1: Z Prawa i Sprawiedliwości.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm.

0: oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. No, w szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
1: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
2: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
3: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
4: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
5: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
6: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
7: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
6: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
7: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
6: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służby. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
9: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
8: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
10: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego,

będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne, takie, w którym do naszego problemu stanie dobra.

miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne, takie, w którym do naszego problemu ta niedobra

0: przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
1: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. Nawet była mowa o tym, że budynek będzie przyjęty w razie czego w asyście policji siłowo, tak?
2: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
1: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
3: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
4: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
5: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
6: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Dlaczego właśnie patomorfologia?
8: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
7: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
8: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
9: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
10: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa do 23 do 26 lipca.